0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę powinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
4: Dominik Jaskulski. W Iławie szykuje się premiera publikacji naukowej doktora Seweryna Szczepańskiego, znanego badacza historii w regionie. Powiemy również o nagrywaniu wspomnień i cyfrowej kronice miasta.
5: Ciekawe spotkanie.
4: Moim i waszym gościem jest Anna Balińska, pisarka i oczywiście osoba, która w Iławie jest kojarzona z Biblioteką Iława. Słowem, uniwersalność dla ciebie jest chlebem powszednim i jest to chyba taki czynnik, który bardzo mocno cię napędza, stąd te niesamowite pomysły właśnie w tej placówce. Chciałbym wrócić do tych wydarzeń, które miały miejsce na początku września. To była bardzo dobra konferencja z udziałem bardzo wielu znanych ludzi w regionie, ale też przede wszystkim oczywiście osób, które profesjonalnie jak gdyby kierują takimi placówkami.
6: Zgadza się. Warmińsko-Mazurska Konferencja Naukowa związana z naszym regionem była również taką inauguracją, takim oficjalnym otwarciem działu regionalnego. W związku z tym zamarzyłam sobie, aby pierwsza część tej konferencji była taka stricte naukowa, dlatego też zaprosiliśmy do współpracy między innymi doktora Seweryna Szczepańskiego, doktora Jarosława Sobieraja z Muzeum w Olsztynie oraz Łukasza Szczepańskiego. Panowie opowiadali o eksponatach, o średniowiecznym prawie, o wielu regionalnych zarówno miejsc, jak i przedmiotów, które tak naprawdę pokazują, jak żyli nasi mieszkańcy przed wieloma laty. Do czego oczywiście nawiązuje dział regionalny, bo tutaj chcemy zadbać o ochronę i takie rozpowszechnianie, propagowanie edukacji regionalnej. Druga część tej konferencji była skierowana stricte do praktyków, czyli występowały osoby, które opowiadały o współpracy jednostek kultury, jak na przykład biblioteki, teatry, kina, muzea, ale również osoby, które zajmują się na co dzień digitalizacją, pozyskiwaniem zbiorów, czy chociażby jak w przypadku Anity Romulewicz, kierowniczki pracowni regionalnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, o tym, jak niewiele takich miejsc jest w naszym kraju, że ta pracownia regionalna w naszym mieście, bo nie ukrywam, że ta nazwa dział regionalny jest być może troszkę myląca. Dział często kojarzy nam się z obsługą klienta, tak? Czyli z dużą ilością wypożyczanych książek. Natomiast my tutaj w moim dziale nie tylko pozyskujemy książki, takie często perełki dotyczące naszego regionu, ale również digitalizujemy zbiory, opracowujemy je, nagrywamy archiwa mówione, więc jest to taka często praca wewnętrzna.
4: Jest to pewnie też taki czynnik, który powoduje rozwój intelektualny mieszkańców, ponieważ mogą naprawdę, że tak powiem, dotrzeć do dokumentów i też materiałów archiwalnych, o których często słyszą, które gdzieś są, do tej pory były może w Olsztynie, w Ostródzie, a tu zaczynają się pojawiać i to jest taki magnes, który pewnie ściąga tych wszystkich ludzi, którzy kochają historię. Chciałem cię zapytać jeszcze o projekt, który jest związany z, powiedzmy, nagrywaniem takich wspomnień, właśnie to jest takie chyba równorzędne z tym, o czym mówimy, czyli utrwalaniem takich historii zwykłej, codziennej, która kryje w sobie mnóstwo różnych odpowiedzi.
6: Zanim otworzyliśmy już tak uroczyście dział, przez ostatni rok pracowaliśmy po prostu, to były takie prace wewnętrzne, w tym właśnie nad archiwami społecznymi Iławy. Do projektu przystąpiło już wielu mieszkańców Iławy. Były to rozmowy naprawdę wzruszające, dlatego też starałam się je rozkładać w czasie, bo tak naprawdę jeśli pomyślimy, to możemy się zastanowić, jak wiele dobrych rozmów możemy poprowadzić w ciągu jednego dnia. Nie możemy umówić naszych rozmówców na godzinę 10, wiedząc, że już o 11 mamy kolejnego. Więc na każdego rozmówcę przeznaczałam sobie ten jeden dzień, żeby móc się dobrze przygotować. Często były to wzruszające historie, kiedy nasi mieszkańcy opowiadali o tej naprawdę biednej, powojennej Iławie, pełnej cierpienia i bólu, ale opowiadali też fantastyczne historie. Często śmialiśmy się, gdzieś tam pojawił się na przykład temat teatru iławskiego. Gdzieś tam niektórzy nam opowiadali, jak ta ich młodość wyglądała. Więc to było bardzo ciekawe doświadczenie, ale to jest doświadczenie, którego nie kończymy. To będzie proces trwały. Także nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy nieinteresujący, to jestem przekonana, że nasza historia jest bardzo interesująca. Chcemy poznać, do jakiej szkoły Państwo chodzili. Może pamiętacie jakichś nauczycieli, którzy zapadli w pamięć, bo to czasami jest tak, że ci nauczyciele nas wspierali, a może nauczyciele byli srodzy. Może pamiętacie Państwo, jak się spędzało czas jeszcze kilka lat temu w Iławie. Może to były potańcówki, może kawiarnia Marago. Więc myślę, że tych wspomnień jest mnóstwo. Nie stawiamy sobie konkretnie wymagań, że to muszą być obecni mieszkańcy Iławy, bo być może jest tak, że ktoś mieszkał w Iławie przez ileś lat, potem się wyprowadził. Jeśli wróci do Iławy i będzie chciał opowiedzieć chociażby o tym fragmencie swojego życia związanym z tym miastem, jak najbardziej wysłuchamy Państwa, bo to też jest ciekawe w kontekście tego, jak teraz widzicie z perspektywy dorosłego Iławę. W każdym momencie mieszkańcy Iławy i okolic mogą się do nas zgłosić tutaj, abyśmy mogli umówić dogodny termin, czy to w ciszu ich mieszkania, czy tutaj w bibliotece Iława mamy specjalnie do tego wytyczone miejsce właśnie i wtedy możemy sobie spokojnie porozmawiać, poopowiadać, podopytywać, powiemy, że to zostaje dla przyszłości, dla przyszłych pokoleń, a przy okazji często też możemy pozyskać dzięki temu różne zbiory do digitalizacji, jak na przykład albumy rodzinne, kroniki, to też jest bardzo ważne. Całkiem niedawno mieliśmy spotkanie właśnie z jedną z pań, która prowadziła kronikę w iławskiej szkole. I przyszła mówiąc dosłownie, że niebawem odchodzi na emeryturę i być może już jej następcy nie będą tej kroniki prowadzić. Więc dla nas jest to niezwykle cenne źródło, ponieważ pokazuje ten jubileusz okrągły szkoły podstawowej właśnie numer 3 w Iławie.
4: To są też materiały, z których można wyczytać taką zwyczajną historię mieszkańców. No właśnie, a jak z odsłuchem, czy też oglądaniem tych materiałów, każdy może sobie pozwolić na to? Czy udostępniacie to publicznie, czy można to zrobić na miejscu?
6: Oczywiście pełen materiał możemy zobaczyć tylko i wyłącznie na zdjęciu. Oprócz nas kopie posiadają osoby, które brały udział w tych rozmowach. Natomiast pewne wycinki rozmów, które zachęcają i pokazują, co w tym materiale może się znajdować, znajdą się już niebawem na platformie OSA, który prowadzimy wraz z Centrum Archiwizacji Społecznej w Warszawie.
4: To super sprawa, bo na pewno zachęci to do tego, żeby też odwiedzać Waszą placówkę, a przy okazji można dostrzec też duże zmiany i przede wszystkim oczywiście duży wachlarz książek, publikacji, które z pewnością są na bieżąco wykorzystywane.
5: Ciekawe spotkanie.
4: A ja tylko przypomnę, że naszym gościem jest Anna Balińska, kierownik działu regionalnego w Bibliotece Iława. Twoim zdaniem czytelnictwo w Iławie jest na stałym poziomie, czy też to się zmienia wraz z rozwojem technologii?
6: W zasadzie mam ostatnio wrażenie, że nastąpił jakiś rozkwit i wydaje mi się, że może też patrzę z perspektywy pisarza, że jednak te książki, a w zasadzie ich ceny idą potężnie w górę. I idąc do księgarni, czy chociażby do jakiegoś sklepu, w którym możemy te książki znaleźć, często ta cena okładkowa nas przytłacza. Dlatego bardzo dużo osób właśnie do nas jakby wraca po latach. Po tych latach, kiedy bardzo dużo osób korzystało właśnie z tych zdigitalizowanych zbiorów, a teraz chcą te książki papierowe, które są u nas bardzo często jako nowości, co też pokazuje nam, że jednak to czytelnictwo wcale nie umiera i ma się bardzo dobrze w naszym mieście. Poza tym weszliśmy w tym roku w kilka takich dystrybutorów i można u nas pozyskać darmowe kody, jak na przykład Legimi, Empik Go, Audioteka i z tego też nasi czytelnicy jak najbardziej korzystają.
4: A jak zdobyć właśnie takie kody? Co trzeba zrobić?
6: Pierwszy warunek i najważniejszy, być czytelnikiem biblioteki. Jeśli nie mamy karty, to musimy ją szybciutko założyć. Druga sprawa to kontaktujemy się tylko i wyłącznie z dwoma punktami u nas w bibliotece. Jest to wypożyczalnia dla dorosłych na parterze lub filia przy ulicy Skłodowskiej. tam wydawane są kody. Kody można pozyskać, załóżmy, telefonicznie, możemy pozyskać je mailowo, jeśli nie chcemy wychodzić z domu, albo przyjść osobiście. Kody Legimi wydawane są tylko i wyłącznie ostatniego dnia miesiąca i one się rozchodzą bardzo szybko, więc jest tu taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Natomiast pozostałe kody są do uzyskania każdego dnia miesiąca. Oczywiście są one na 30 dni, więc po 30 dniach musimy znowu skontaktować się z biblioteką.
4: Pamiętajcie o tym, że dzień przed tym dniem, czyli ostatnim dniem miesiąca, jeśli korzystacie z internetu, to warto wysłać już maila, przychodząc oczywiście w godzinach pracy ostatniego dnia, powtórzmy to, bo to bardzo ważne, żeby nie przegapić, bo rzeczywiście bardzo duży zbiór i ciekawe rzeczy, z których można skorzystać. Bardzo dużą zmianą i od razu bardzo czytelną, widoczną są wasze spotkania z znakomitymi pisarzami, ale też osobowościami, które w jakiś sposób zasługują na to, żeby ich upubliczniać. Chciałbym, żebyś może trochę podsumowała, bo tych wydarzeń naprawdę była cała masa, chyba to jest jakiś rekord w ogóle w historii biblioteki. Rzeczywiście odczuwalny, bo praktycznie co tydzień mieliśmy osobowość, która robiła dużą różnicę.
6: Zgadza się. Ja prawdę mówiąc, przygotowując statystyki, bodajże w lipcu czy w sierpniu miałam już zaznaczone 96 spotkań w naszej bibliotece, więc bardzo często jest tak, że to nawet nie jest jedno spotkanie tygodniowo, tylko jedno spotkanie dziennie. I tak się zdarzyło też na spotkaniu w dniu, kiedy było spotkanie właśnie z Tomaszem Słomczyńskim, laureatem Wawrzyna 2025, że o godzinie 15:30 mieliśmy klub małego twórcy w bibliotece dla dzieci, a po południu dla dorosłych mieliśmy spotkanie właśnie z naszym pisarzem. Nie ukrywam, że dla nas jest to bardzo absorbujące. Musimy się mocno przyłożyć, żeby te spotkania naprawdę były na wysokim poziomie, ale wiemy, po co to robimy. Robimy to dla naszych czytelników i chcemy, żeby każdy z Iławian miał bogaty wachlarz, mógł naprawdę skorzystać z tej oferty. To nie jest tak, że będziemy na przykład teraz tylko i wyłącznie ściągać pisarzy powieści obyczajowych czy kryminałów, tak? Tylko załóżmy, mamy kryminał, potem mamy powieść obyczajową, potem historyka, więc dla każdego coś miłego się znajdzie. Teraz w najbliższym czasie będziemy mieć spotkanie z Pawłem Rutkowskim. Jest to pan taksówkarz z Olsztyna, który podczas jazdy taksówką po Olsztynie wymyśla kryminały. I mamy tutaj też taki iławski akcent. Otóż okazało się, że redakcję nad tą książką prowadziła Anna Kopaczewska, która tutaj często też prowadziła warsztaty m.in. dla dzieci z tworzenia i z kreatywnego pisania.
4: Bardzo ciekawą sprawą jest to, że nie tylko jakby zamawiacie książki, ale też staracie się bywać na targach książki i różnych takich wydarzeniach. Stąd na pewno czytelnicy, tak się domyślam, mogą liczyć na bardzo ciekawe tytuły. No i też chciałem zapytać właśnie, czy jeżeli na przykład jest jakaś grupa ludzi, która ma swoją ulubioną pisarkę, pisarza, może liczyć na takie tytuły?
6: Jak najbardziej. Tutaj nasz dyrektor daje nam zielone światło, jeśli chodzi o wszelkie wyjazdy właśnie na targi, na spotkania, na szkolenia. I dzięki temu poznajemy zarówno innych pisarzy i takie trendy, które się teraz w tym czytelnictwie pojawiają, jak i mamy pewne doświadczenia i wymiana relacji z innymi bibliotekarzami. To też jest bardzo ciekawe. Oczywiście nasi czytelnicy mają wpływ na to, co znajduje się zarówno na półkach, jak i jakie osoby zapraszamy do naszej biblioteki, bo nie ukrywam, że często wpływają jakieś maile czy wiadomości w social mediach, gdzie są zapytania, czy jesteśmy w stanie ściągnąć daną książkę albo danego autora. I oczywiście dokładamy wszelkich starań, aby tak było.
4: To jest bardzo korzystne dla czytelników, dlatego że no, są ludzie, którzy mają wyjątkowo wyszukanych pisarzy. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, bo dużo czytelników napisało do nas maile w związku z Sewerynem Szczepańskim z pytaniem, czy można by było go jeszcze co najmniej raz zaprosić. Jest bardzo popularną osobą, pisze świetne książki i jest w środowisku naukowym też osobą, która wnosi bardzo dużo w przestrzeni tej regionalnej chociażby.
6: Zgadza się. Generalnie mieszkańcy Iławy są wprost zakochani w Sewerynie Szczepańskim i nie ukrywam, że wszystkie spotkania, które do tej pory zorganizował w bibliotece, przykuwały uwagę naprawdę wielu, wielu osób. Brakowało nam dosłownie krzeseł. I nic dziwnego, bo oprócz niesamowitej wiedzy, którą posiada Seweryn, badań, które prowadzi bardzo długo, ma też taką lekkość w opowiadaniu i przekazywaniu tej wiedzy. Więc naprawdę trafia do wszystkich. Ja nie chciałabym zdradzać, ale jestem nieustannie w kontakcie właśnie z Sewerynem Szczepańskim i prawdopodobnie w listopadzie zakończę pewien swój projekt, o czym być może opowie na antenie Melo Radio, ponieważ będziecie Państwo mogli już niebawem spotkać się z jego książką. Ale nie chcę tutaj zdradzać zbyt wiele i oczywiście, kiedy już ta książka się pojawi, zaprosimy Seweryna do nas, do biblioteki.
4: Rzeczywiście, są takie sygnały, że Seweryn ciężko pracuje, kończąc swoje kolejne dzieło. Polecamy Wam oczywiście publikacje, których jest autorem, bo są naprawdę ciekawe i opowiadają historię naszego miasta w sposób w ogóle obłędny, taki, o którym, no, nie mieliśmy pojęcia w ogóle o pewnych wydarzeniach. Myślę, że będzie okazja do tego, żeby wrócić do Waszej placówki, dlatego, że jest tu naprawdę dużo ciekawych, fajnych miejsc, a na dziś to wszystko. Moim i Waszym gościem była Anna Balińska, kierownik pracowni regionalnej w Bibliotece Iława. Dziękuję bardzo.
6: Serdecznie dziękuję.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
9: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Dominik Jaskulski.
5: Temat specjalny, tylko u nas. Nie możesz tego przegapić.
4: Tym bardziej, że powiemy o prawdziwym skarbie odnalezionym nad jeziorem Jeziorak oraz o zaginionych lotniczych zdjęciach Iławy, które powstały przed zniszczeniem miasta w 1945 roku. Naszym gościem jest Michał Młotek, autor portalu internetowego Muzeum Iławy. Z lokalnym pasjonatem historii rozmawia Agnieszka Wiśniewska.
10: Kiedy pan organizuje z kolegą te spacery po Iławie, to domyślam się, że one też mają zawsze jakiś temat, tak? Jak to mniej więcej wygląda?
11: Od 2015 roku organizujemy historię jednej ulicy. My to prześledziliśmy z Dariuszem. Ja nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale chyba tak w rzeczywistości jest, że to jakby my troszeczkę wymyśleliśmy tę koncepcję tych spacerów miejskich. To było 11 lat temu. Dzisiaj to się rozlało po całej Polsce. Tak naprawdę tych inicjatyw związanych ze spacerami takimi miejskimi dla mieszkańców jest bardzo dużo. Łódź, Warszawa, Gdynia, wiele mniejszych miejscowości. My to robimy regularnie, praktycznie miesiąc w miesiąc, od tych 11 lat, pod hasłem Historia jednej ulicy, czyli każde spotkanie to jest inna ulica. I to już jest trzecia edycja Historii jednej ulicy, ale z racji tego, że przybywa nam tych materiałów, relacji, zdjęć, to nigdy nie zdarzyło się tak, żeby każda wyprawa, każdy spacer, każda wycieczka była taka sama. Ona zawsze była inna. Mało tego, wyobraźmy sobie, że są dzisiaj osoby, które mają, nie wiem, 10 lat powiedzmy, które jakby nie mają już prawa pamiętać Iławy bez tych spacerów. To już jest coś, co tutaj bardzo mocno wrosło w tę specyfikę miejsca. No my też z Dariuszem jesteśmy dumni z tego powodu, że ta inicjatywa z racji tego, że ona trwa tak długo, że jest społeczna, bo my to robimy społecznie dla mieszkańców, dla miasta, też była wielokrotnie nagradzana. My dostaliśmy i nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków za takie najlepsze inicjatywy edukacyjne z obszaru dziedzictwa. Odznaczenia mamy od ministra kultury, zasłużone dla kultury polskiej, ale to, co sprawiło nam największą satysfakcję i też największe wzruszenie, to nagroda Bohateron imienia Powstańców Warszawskich, którą dostaliśmy w 1924 roku, właśnie za to, że ta inicjatywa tak długo trwa, że tak długo, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, co robimy, co się dzieje, my nie odstępujemy od organizacji Historii jednej ulicy i nie zamierzamy tego zrobić. My z Dariuszem podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować spacery do momentu, dopóki w Iławie nie powstanie muzeum, po to, żeby wypełniać tę przestrzeń.
10: To do muzeum to jeszcze za chwileczkę, ale tak sobie pomyślałam, czy podczas tych spacerów, poza tym, że panowie się dzielicie tą wiedzą na temat ulic i jej mieszkańców, to czy właśnie też sami mieszkańcy, uczestnicy tych spacerów, przypominają sobie jakieś rzeczy, którymi się dzielą z wami?
11: Tak, to jest w ogóle idea i taki znak rozpoznawczy naszych spacerów. My tak naprawdę mamy przygotowany pewien scenariusz zawsze, ale on się wymyka temu, co postanowimy, bo każdy ma coś zawsze do dodania. A my też skrupulatnie wtedy to notujemy, wchodzimy w relacje z taką osobą, spisujemy to sobie i wykorzystujemy później przy różnych innych okazjach, przy kolejnym spacerze, czy staramy się to w jakiś sposób opublikować też, czy to w muzeum, czy nawet w mediach społecznościowych, gdzie ta społeczność naszego muzeum i naszych spacerów żyje. Dwa takie przykłady podam. Raz w roku zawsze, niezależnie od planu Historii jednej ulicy, wybieramy się na Wielką Żuławę. To jest wyspa, ma 82 hektary, jest w granicach administracyjnych miasta, natomiast jest odcięta od lądu i mieszkańcy wykorzystują to, że się tam przeprawiamy, jako powód do tego, żeby wyspę odwiedzić. I ja pamiętam, jak podczas pierwszego spaceru wiedzieliśmy, że to była wiedza powszechna, że był kręcony film Gniazdo na wyspie w reżyserii Jana Rybkowskiego, to były lata 70., pierwsza połowa lat 70. No i mieliśmy tam pewną taką historię, gniazdo, grodzisko, ślady po zamku, stara przeprawa na wyspę i tak dalej, to dzisiaj tych historii, dzięki temu, że mieszkańcy się nimi dzielili, mamy mnóstwo o wyspie. Na przykład nie tylko Gniazdo było kręcone na wyspie, ale też Kronika Gala Anonima. Też Rosjanie przyjeżdżali tutaj w latach 70., 80., żeby kręcić film o biograficzny o Katarzynie Wielkiej, więc jakby tych... skąd to wiemy? Wiemy na przykład od statystów, którzy byli wynajmowani, mieszkańców Iławy, którzy byli angażowani w to, żeby pracować przy tych produkcjach. To się nie zachowało w żadnych relacjach. My to jakby wydobyliśmy na światło dzienne dopiero przy okazji naszych spacerów. Druga historia z ostatniego czasu. Było odtworzone grodzisko na wyspie, gdzie kręcono właśnie sceny do gniazda. Był budowany most, ale brakowało nam relacji osób, które były zaangażowane w to, żeby ten most powstał, ta rekonstrukcja grodziska powstała. I ostatnio, dzięki relacjom z tego spaceru, ostatniego spotkania na wyspie, w ogóle była straszna burza, lała, mimo to było 150 osób, to zgłosił się były żołnierz, który jako saper z jakiejś jednostki pewnie drogowo-mostowej był zaangażowany w to, żeby budować ten most i to grodzisko. I tam są fantastyczne wspomnienia, jak to, że oni pływali na przykład w Puław, żeby zrobić zakupy, żeby gdzieś wziąć udział w jakiejś zabawie wiejskiej. I to są takie rzeczy, których my nie pozyskalibyśmy w żaden inny sposób. Więc jakby to internetowe Muzeum Iławy przez te wszystkie lata zyskało też takie miano, taką pozycję takiego archiwum społecznego po prostu, które stało się takim naturalnym miejscem deponowania swoich wspomnień, materiałów archiwalnych, relacji i tak dalej. I ja przyznam, że z perspektywy czasu jakby raz, że mam tę świadomość, że przez te 20 lat udało się zrobić coś nietypowego, wielkiego, bo to jest projekt społeczny, cały czas to jest projekt społeczny. Natomiast z drugiej strony zaczynam się trochę obawiać, co z tym zrobić. To znaczy, to jest przepotężny zasób wiedzy. I jakby doszedłem już do tego momentu, że czuję, że ktoś się powinien tym zaopiekować. Bo gdyby to przepadło z różnych powodów, no to po prostu byłaby to przestrzeń, której w żaden sposób się nie udałoby odtworzyć.
10: No właśnie, to teraz pytanie o to, czy jest szansa na to, żeby z internetowego muzeum powstało takie fizyczne w Iławie.
11: Jest wiele inicjatyw w Iławie, mnóstwo, bardzo duża społeczność osób pasjonujących się historią naszego miasta. Jest salka muzealna robiona przez pasjonatów. Są różnego rodzaju inicjatywy, które wypełniają tę przestrzeń. No ale to cały czas sobie mówimy o jednym. Gdyby nas zabrakło, to wszystko by przepadło. I my mamy tę potrzebę i jakby bardzo to czujemy, że powinno w Iławie muzeum powstać. Ja deklaruję to i zawsze o tym mówiłem, że z chwilą, kiedy muzeum powstanie, to wszystko to, co zgromadziłem przez te wszystkie lata, czy to w formie takiej materialnej, czy cyfrowej, natychmiast przekazuję do muzeum, bo to jest instytucja z budżetem, z pracownikami, z pewnymi zasadami, regulacjami, które pokazują, jak należy gromadzić, jak się opiekować tymi wszystkimi materiałami. I miejsce tego wszystkiego, co się udało zgromadzić, co inni zgromadzili, jest właśnie, jest w muzeach. Jest w muzeach, które w takich miastach jak Iława, miastach 30-parotysięcznych, miastach powiatowych, powinny pełnić taką funkcję edukacji historycznej, edukacji kulturowej, edukacji związanej z tożsamością, ale też miejsca, gdzie właśnie można deponować te wszystkie rzeczy bez obawy, że to po prostu przepadnie.
5: Historia, którą warto poznać.
4: W tym programie rozmawiamy z Michałem Młotkiem, iławskim badaczem historii i autorem portalu internetowe Muzeum Iławy.
10: Muzeum Warmii i Mazur jest jednym z takich miejsc, gdzie wiem, że można oddawać jakieś swoje pamiątki, natomiast no państwo ewidentnie potrzebujecie jakby swojej jednostki. Czy właśnie gdzieś tutaj w Iławie macie na oku nawet jakiś taki budynek, który mógłby pełnić funkcję takiego muzeum? Albo czy są plany, żeby się postarać o jakieś dodatkowe środki, coś takiego zbudować?
11: To jest bardzo długa droga. Ja pamiętam jeszcze przymiarki do tego, żeby muzeum powstało. To był bodajże między 8 a 10 rokiem przy Czerwonym Kościele, czyli przy najstarszym iławskim zabytku, przy Kościele Gotyckim. Później była koncepcja po kilku latach, latach, aby muzeum powstało w jednej z willi w okolicach dawnej restauracji Kormoran, czyli to jest takie osiedle plażowe, osiedle, stare osiedle willowe. Dzisiaj mówi się o młynie, no ale młyn jest ruiną, więc jakby nawet gdyby dzisiaj powstała taka decyzja, tak, okej, robimy, no to jest wiele, wiele lat, zanim to muzeum po prostu powstanie. Mam wrażenie, że po prostu nie ma atmosfery, nie ma dynamiki pewnej tutaj, a może też jest tak, że tak bardzo wypełniliśmy jako pasjonaci, jako społecznicy tę przestrzeń, że no myśli się, no skoro jest to grono regionalistów, to grono pasjonatów, historyków, no to po co mamy robić coś więcej?
10: No mam nadzieję, że to podejście w końcu się zmieni. Jeszcze na koniec chciałabym pana podpytać, czy w tych pana zasobach ma pan coś takiego, jakąś taką pamiątkę o szczególnej wartości, bardziej nawet sentymentalnej niż jakiejś takiej finansowej?
11: Tyle lat funkcjonowania w też tej przestrzeni, to jest mnóstwo znajomości i to też jest mnóstwo takich zbiegów okoliczności, dzięki którym wychodzimy na pewne sprawy i tematy. Ja ponieważ napisałem w swoim życiu kilka książek, wiele lat temu, to był, myślę, pewnie już z 10 lat minęło od tamtego czasu, zadzwonił do mnie Darek Paczkowski, właśnie ten Darek, z którym prowadzimy spacery, i mówi: słuchaj, szuka z tobą kontaktu pewien pan Marek, bo jego syn natrafił na zakopane kanki, nie wiedzą, co z tym zrobić. No i ja wsiadłem w samochód, to była sobota czy niedziela wieczór, pamiętam, że już było ciemno, pojechałem 30 km na północ do miejscowości Gubławki i się okazało, że Patryk, wtedy miał 14 lat, natrafił na kanki, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co to jest, ale udało się zidentyfikować, z depozytem hrabiego Hansa Joachima von Finkensteina. My to otworzyliśmy, ja to identyfikowałem, przeprowadziliśmy całą procedurę zgłoszenia, co nie było łatwe, bo jakby wtedy jeszcze polskie prawo jakby nie dawało jednoznacznych odpowiedzi, jak to powinno wszystko wyglądać. I część rzeczy z tego depozytu znajduje się dzisiaj w Muzeum Warmii i Mazur, a w zasadzie w Muzeum Prus Górnych w Morągu. Jest tam stała ekspozycja z tym depozytem. Natomiast część rzeczy trafiła do rodziny. Ja do tej rodziny docierałem. I też jakby w podziękowaniu za taką opiekę, za tę inicjatywę, za to, że weszliśmy z nimi w kontakt, no bo ja dzięki innym pasjonatom tutaj, między innymi dzięki Kazikowi Skrockiemu z Zalewa, udało się dotrzeć do rodziny. On z nimi miał jakieś kontakty, oni tutaj przyjechali. No i ja od nich dostałem jakby część tego, taką symboliczną bardzo, bo to jest tam jakiś dokument plus jakąś taka pamiątka osobista. Dostałem wtedy od nich te rzeczy i one mają dla mnie takie darzej dużym sentymentem, bo one mi przypominają rzeczywiście takiej niezwykłej chwili, kiedy obcowałem ze skarbem, co nie jest takie charakterystyczne przecież, bo takie rzeczy dzieją się po prostu raz w życiu. To jest historia, którą ja bardzo chciałbym opisać i kiedyś to zrobię.
10: To właśnie, jakie ma pan plany na najbliższy czas? Nad czym chciałby pan popracować? Czego się doszukać?
11: Pracuję w tej chwili nad książką, która będzie nosiła taki sam tytuł jak podcast, czyli Kronika Zaginionego Miasta. Mam w planach skończyć ją do końca przyszłego roku. Książka, która będzie opowiadała o okresie właśnie powojennym, ale punktem wyjścia do tego też jest taka niesamowita historia, kiedy udało mi się dotrzeć do zdjęć lotniczych Iławy z września 1944 roku i okolicy Iławy i okolicy, jakby o których nikt nie wiedział. One się odnalazły w archiwum amerykańskim w Waszyngtonie. Amerykanie przejęli je w 1945 roku, cały zasób jakby i kartograficzny, i zdjęciowy wraz z posuwającym się frontem. One były ukryte w jednej z kopalń razem z dziełami sztuki i nigdy nie były zdigitalizowane. No udało mi się w jakiś sposób dojść do tego, gdzie one są, jak je pozyskać. No i jestem dzisiaj w posiadaniu takiego dość dużego zasobu tych zdjęć. To są takie ostatnie widoki na Iławę przed zniszczeniem. Mało tego, dzięki tym zdjęciom pozyskałem informację, że w tym samym archiwum są też fotografie wykonane przez Niemców już po przejściu frontu, co jest w ogóle niesamowite, że już Rosjanie wchodzą tutaj 22 stycznia, a 20 lutego nad Iławą latają jeszcze niemieckie samoloty i fotografują miasto. I ja też te zdjęcia mam. I jakby to jest dla mnie punkt wyjścia do tego opisania takiej historii. Robię to w takim stylu reportażowym. No i myślę, że to będzie coś ciekawego dla osób, które nie tylko interesują się historią Iławy, co po prostu interesują się historią Warmii, Mazur, czy w ogóle tego wszystkiego, co działo się na tych terenach po roku 45, bo dzisiaj trochę jest tak, że mamy renesans jakby tego okresu powojennego. Kiedyś wszyscy interesowali się okresem II wojny światowej, a dzisiaj troszeczkę posuwamy się tak bliżej nas, czyli tego wszystkiego, co działo się tutaj po przejściu frontu, co działo się tutaj, kiedy pojawili się pierwsi osadnicy, co mnie cieszy. W Olsztynie dużo inicjatyw, dużo wystaw, dużo akcentów, ostatnio w Elblągu. No myślę, że nie pozostaniemy tutaj w tyle.
10: Jedna rzecz na koniec, czy Iława była bardzo zniszczona?
11: Iława była zniszczona w 95% w zależności od szacunków, czyli tak jak dzisiaj siedzimy tutaj i patrzymy na to, co zostało, to ja widzę tu w tej chwili trzy budynki z tego wszystkiego, co mamy dookoła, które przetrwały, choć trzeba było je w części odbudowywać, to jest szkoła, dzisiejszy mechanik, to jest kościół gotycki i to jest dzisiejsza tawerna Kaper, która pełniła funkcję wozowni. Pozostałe budynki były, no jeszcze mamy tutaj dach, widzimy czerwonej szkoły, która przetrwała tylko dlatego, że pełniła rolę takiego lazaretu, szpitala, ale z tej zabudowy no praktycznie 90-95% w zależności od szacunków legła w gruzach, nie w wyniku działań wojennych, tylko w wyniku tego wszystkiego, co działo się tutaj, gdy weszły do Iławy wojska tyłowe Armii Czerwonej. Grabiono, palono, niszczono na potęgę.
10: Więc jeśli chcemy się dowiedzieć, jak Iława wyglądała przed tym momentem, to musimy zajrzeć do muzeum.
11: I przed tym momentem, i po tym momencie, bo mało osób wie też, jak wyglądała Iława po przejściu frontu. Natomiast, no właśnie też dzięki temu, że na jakimś etapie funkcjonowania muzeum dostaliśmy od syna fotografa, takiego powojennego, pierwszego powojennego fotografa, cały taki serwis zdjęciowy, cały zasób zdjęciowy, gdzie mamy te główne ulice, budynki. No to była po prostu, to było morze ruin, to były zgliszcza, to były ściany, które jak widać po prostu chwilę później zwaliły się. No ta Iława z 45 roku to była zupełnie inna Iława niż ta, którą mamy dzisiaj.
5: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: ruch wyławia już się rozkręca. Na drogach jest coraz więcej samochodów, więc przejazd przez miasto może zająć Wam troszeczkę więcej czasu niż zwykle. Warto wyjechać kilka minut wcześniej i spokojniej zaplanować trasę. Jeśli ruszacie właśnie teraz, dajcie sobie troszkę czasu na dojazd. Pamiętajcie też o pieszych i rowerzystach, których rano jest na drogach nieco więcej.
1: Najlepszy moment, żeby zacząć, jest właśnie teraz. Bierzemy się za wtorek i od rana podkręcamy tempo. Waldek Darłak, dzień dobry, cześć, hej. To już w pół do siódmej.

Millennium Ellie Goulding, Don't Want Your Love w Meloradio. Tak od rana podkręcamy tempo i mamy dla was dzisiaj wtorek. A ja wiem, co chcecie mieć oprócz tego wtorku i co na pewno się wam przyda jesienią. Mam torbę Meloradia dla was i jeszcze trzy poranne szoty. Szybko odzwońcie teraz pod 321-321-777. Kto będzie dzisiaj pierwszy, najszybszy, kto się wykaże odpowiednim refleksem? Może właśnie ty. Jak jeszcze nigdy do nas nie dzwoniliście, to właśnie dzisiaj jest ten dzień. Czekam na was. 321-321-777. Torba Meloradia może być wasza już za chwilę.

0: Izzy-Bizu, All of My Love. I tak fajnie zaczyna się nam ten wtorek z taką energetyczną muzą, prawda? Bożena? Cześć, Bożena.
1: Dokładnie tak.
0: Cześć. Co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A bardzo dobrze. Dzisiaj czekają mnie imieniny mojego brata, więc czekam na pracę, to pracę.
0: Czekaj. A jak brat ma na imię? Bożena!
1: No cóż. Tak.
0: Słyszymy się. Jak brat ma na imię?
1: Ja słyszę.
0: To powiedz, jak brat ma na imię. Trzeci raz pytam.
1: A, Bożena. A mój brat ma na imię Michał. Boże, przepraszam, ale strasznie tyle nie słyszę.
0: Bożena, spokojnie, luzik, wiesz, bez stresu. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Słuchaj, uwaga, słychać, że jesteś rozgrzana i odpowiednio na wtorek nastawiona na imieniny. Też jak najbardziej, to teraz uwaga, bo dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Bożena, trzy szybkie pytania. Serce czy rozum?
1: Rozum.
0: Czytać czy pisać?
1: Czytać.
0: Zakupy w sklepie czy przez internet?
1: W sklepie.
0: W sklepie. Jednak, dobra. Dzisiaj dzień kuriera, to tak pytałem. Jakiegoś kuriera się może spodziewasz dzisiaj?
1: Nie, niestety nie.
0: O, niestety. Czyli jednak jakieś tam zakupy zawsze fajny sposób na to, żeby dzień zacząć. Dobra, Bożena, dla ciebie uwaga, bez zakupów wpada ci coś fajnego. Torba Meloradia już jest twoja, wysyłamy do ciebie.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana? Jak tam wtorek się szykuje, jak wy szykujecie się na ten dzień? Dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Za 15, 7.

0: Na pewno macie bardzo dużo powodów do tego, żeby dzień zacząć trochę wcześniej. Chociaż wiem, że nie wszystkim chce się tak 5 minut przed budzikiem, nie? King of my castle, Keanu Silva, Don Diablo w Melo. Tak podkręcamy tempo od rana we wtorek, a to jest Król Newsroomu Melo, czyli Los Martinos. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, a w newsach będzie o tym, że polscy piłkarze królami raczej po wczorajszym meczu nie są.
0: Ej, weź, przestań, też oglądałem. Za 7 minut, 7. O, dobra. Wy za to rozgrywacie dzisiaj swój mecz naprawdę idealnie od rana.
2: A już o 7 zagramy.
0: Topik w Melo, sorry papi. A jakie wyniki dzisiaj na termometrach będą, o tym za chwilę w prognozie pogody w Melo Radio.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: Pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90,2 FM. Pogoda.
16: Poranek w Iławie szykuje się pogodny, chociaż dzisiaj na niebie będzie nieco więcej chmur niż wczoraj. Zdaniem synoptyków nadal jednak nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 20 stopni, ale na to trzeba poczekać przynajmniej do południa. Nadal mamy nieco silniejszy wiatr, a ciśnienie zaczyna być wysokie, więc uważajcie dzisiaj z kawą. Jutro szykuje się podobna pogoda, a w czwartek na niebie ma królować już głównie słońce.
17: Jest wtorek i prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
18: Cztery alerty RCB i uderzenie rosyjskiego drona odrzutowego tuż przy polsko-ukraińskiej granicy. Zamknięto i ewakuowano przejścia graniczne w Zosinie i Dorohusku. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Nasi piłkarze znów wracają na tarczy. Biało-czerwoni przegrali 1-3 z reprezentacją Szwecji. Zawiodły małe rzeczy, detale, mówi jeden z naszych obrońców, Jan Bednarek.
19: To jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji, także tym na pewno jest frustracja.
18: piątek kolejny mecz. W Warszawie Polacy zagrają z reprezentacją Rumunii. Amerykańskie embargo na kanadyjski nabiał, alkohol i motocykle weszło w życie. To część sporu trwającego między oboma krajami. Koty mają w moczu chemiczny dowód osobisty. Według naukowców to charakterystyczne dla każdego zwierzęcia zestaw 13 kwasów tłuszczowych. Mruczki potrafią rozpoznać go nawet po kilku miesiącach.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Po kilku miesiącach ja mam coś, co rozpoznacie od razu po chwili, czyli najbardziej energetyczną muzę na świecie. Specjalnie dla was od samego rana w Melo. Inni gadają, my już gramy. I podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Siemanko, jest siódma.

Ania Dąbrowska i Grammy. Nieprawda, w Meloradiu. Prawda, prawda, jak ten wtorek się fajnie rozkręcił, jak wrzesień przy okazji szybko mija. To tak, żebyście dnia nie przegapili, podkręcamy tempo od samego rana w Meloradiu. 12 minut po godzinie 7 i mamy do was dzisiaj pytanie i prośbę o głosówki. Słuchajcie, jak myślicie, jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Macie jakieś fajne pomysły? To dajcie znać, czekamy na meloradio.pl. Tam na dole słuchawka taka, wystarczy wcisnąć i już możecie wysłać głosówkę, a potem posłuchać siebie w Meloradio. Inni też usłyszą, co tam ciekawego nam nagracie. Dajcie znać, czekamy. Czeka też fajny Melo Merch za najlepsze propozycje. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? Wysyłajcie głosówki, czekamy.

0: Mega dobrze wchodzi taki numer z samego rana w Melo. Eric Fritz, tak podkręcamy tempo. Już 17 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali? Jak będziecie go wołać? Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl. Dużo różnych propozycji, za chwilę pierwsza. Ale teraz uwaga o tym, co ciekawego może klientom zaproponować restauracja oprócz wyszukanego menu.
1: No co jeszcze,
0: jak myślisz, co jeszcze? Ubrałbyś się jako kelner jakoś fajnie, jakieś atrakcje wymyślił, no. Pożonglował naleśnikami na przykład.
1: Nic.
0: O, widzisz. A we Włoszech na przykład w Rzymie to mają fajne pomysły, bo tam działa już od kilkudziesięciu lat lokal, którego główną atrakcją jest obrażanie klientów i podobno. No, super im to wychodzi. W Rzymie jest taka miejscówka, gdzie obsługa celowo obraża gości, kpi z nich i zachowuje się niezwykle opryskliwie, no.
1: Czyli możecie tam zamówić stolik dla teściowej na przykład.
0: Na przykład można się poczuć jak u niektórych w domu. I nie dość, że ludziom się to podoba, to jeszcze kładą za to niezły hajs. Ciekawe, czy im większa wiązeka, tym większe tipy.

0: My Oh My, Criss Cross Amsterdam w Meloradiu. Podkręcamy tempo od samego rana do wtorek. Jesteśmy z wami, z taką energetyczną muzą. No i z waszymi fajnymi pomysłami. Jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali, jak będziecie go wołać? No jak? Dajcie znać, czekamy na meloradio.pl, czekamy na wasze tekstówki, przede wszystkim na wasze głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie.
1: Jeżeli by to była suczka, to bym jej dał na imię Uwaga, a jeżeli był to by piesek, no to by dostał na imię Ej.
0: Ej, dobre.
2: To jak nazwiemy tego psa?
0: No.
2: Pomocy!
0: Okej. Okay.
3: Proponuję, aby pieska nazwać Bierz go.
0: Ała.
4: No nie mogłam się powstrzymać. Po prostu frajer.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Neopharm.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
15: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby Twój kot dobrze miał.
23: Po reklamie.
24: Radio Iława na 90,2 FM.

0: Dzisiaj we wtorek osiągacie szczyty i wyżyny. No jak to zawsze, jeżeli chodzi o głosówki, można na was liczyć. No to jak nazwać psa, żeby wszyscy się odwracali? Jak będziecie go wołać?
1: Kolega ma psa, który wabi się Bogdan. I wierzcie mi proszę, że to imię robi robotę.
0: Bogdan!
2: Rekin, zwyczajnie rekin.
0: No jasne. Albo może?
3: Demon.
0: O, groźnie. Albo?
4: Złodziej.
0: No jasne. Nieźle.
5: Imię dla pieska, ja bym go nazwał Chodź tu.
0: Mhm.
6: Nazwać go Ugryź.
0: To nie jedyna taka propozycja.
7: Ja bym nazwał swojego pieska Ugryź, Ugryź.
0: No jasne.
8: Golas zdecydowanie mógłby wywołać uśmiech na twarzy.
0: To mi się podoba, lubi się śmiać.
9: No, tak jak nasz pies, wabi się Bongo i każdy się odwraca.
0: Okej. Okay. A ty?
10: Moje psy mają na imię Afera i Draka, więc jak wychodzę na osiedle i krzyczę Afera, to jest niezła draka.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was dzisiaj we wtorkowy poranek. Dalej i Wasted w Melo Radio. Jedna z propozycji do 30 Melo Radio, a głosujecie na wasze ulubione, najbardziej energetyczne numery cały czas na meloradio.pl. A Pychu zaprasza na 30 Melo Radio zawsze w piątki po 18. A u nas zawsze wcześniej macie newsy.
1: A w nich będzie o tym, co widać za oknami, czyli piękne słońce i w sumie ciepło, ale dopiero po południu.
0: I cieszmy się z tego, bo wiecie, nie? To już bardzo możliwe, że ostatnie takie dni.
2: A już o 8 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max, takich numerów mamy więcej. I u nas zawsze gorąco, a teraz już za 8 minut 8.
2: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Po reklamie. Trafik.
21: Mówię
0: poranny ruch nadal jest dość wyraźny. W wielu miejscach samochodów jest sporo, dlatego warto zachować spokój i nie próbować nadrabiać czasu na siłę. Jeśli macie przed sobą kilka kilometrów, lepiej założyć, że przejazd może potrwać chwilę dłużej. Ruch jest płynniejszy, kiedy każdy kierowca daje sobie troszeczkę więcej czasu na reakcję. Rano w Iławie słońce będzie mieszać się z chmurami, ale dzisiaj możemy liczyć raczej na pogodny dzień. Nie powinno padać. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 20 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Nadal mamy nieco silniejszy wiatr, a ciśnienie jest wysokie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro szykuje się dzień z podobną pogodą, za to w czwartek na niebie będzie zdecydowanie więcej słońca i mało chmur. Nie powinno też padać.
21: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
22: Ponad 100 aptek w Polsce straciło zezwolenia. Jak tłumaczy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, powodem był nielegalny obrót lekami. Chodzi o wywóz niektórych preparatów z kraju. Plaże w Ustce zostały zamknięte. Morze wyrzuciło wczoraj na brzeg substancję ropopochodną. Prawdopodobnie wyciekła z jednego ze statków. Bezchmurne niebo, słaby wiatr, temperatura sięgająca 20 kilku stopni w cieniu. Taką pogodą możemy cieszyć się w całym kraju.
23: Bardzo lubimy słoneczko. My się powinnyśmy, przynajmniej ja, urodzić w zupełnie innym klimacie.
24: Optymistyczny wariant zakłada, że do wiosny.
22: Z końcem tygodnia będzie więcej chmur, ale lekki deszcz może pojawić się tylko w piątek i sobotę na wybrzeżu. To wielki dzień dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP w Chengdu. Początek meczu o 13 polskiego czasu.
21: No to do tego czasu jest jeszcze trochę czasu, za to wy macie coraz mniej czasu, żeby ogarnąć tam pewne sprawy, które ogarnięte powinny być na ósmą. No bo to już ósma. Waldek Darłak, cześć, siemanko, dzień dobry.

0: The Gogs Never Gone Home w Melo Radio. Mamy 11 minut po godzinie 8 i mamy dla was naszą zabawę Ostatnie Słowo. Chodzi o to, żebyście teraz szybko zadzwonili do nas, a później zgarnęli Melo Merch. Oczywiście pod warunkiem, że powiecie więcej słów z kategorii, którą podamy wam już niedługo na antenie. Już teraz dzwońcie.
1: 321-321-777 to nasz numer telefonu.
0: I to już. Czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Fajne, oryginalne skiety Melo Radia, no i do tego Melo Torba. Dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777.

0: Show Me Love, Robin Schulz. No to my wam teraz pokażemy.
1: Ostatnie słowo.
0: To czy oni pokażą? Jest Krystian, siemanko Krystian, cześć.
2: Halo, halo.
0: Krystian, jesteś? Krystianie, halo, halo.
2: No nie.
0: Słuchajcie, nie, no nie, no nie, nie róbcie tak. No, Krystian, jesteś?
3: Ja jestem.
0: A to jest Michał chyba, tak?
3: Tak jest.
0: Cześć Michał. Michał, ty podobno masz coś do zrobienia dzisiaj.
3: Tak, tak, to w międzyczasie chciałbym pozdrowić żonę Natalię i dwie córeczki Emmy i Idę.
0: Dobra, no to załatwiłeś to, no. Dobra, wykorzystał swoje 5 sekund. Krystian, czy ty jesteś? Halo, Krystianie, czy my się słyszymy?
4: Jestem, halo, jestem, słyszę.
0: No. Krystian, ty lubisz tak ludzi straszyć zawsze? Ej, no. No. Nie można tak. Dobra, czyli jesteście panowie?
3: Tak.
0: Dobra, Krystian jest?
4: Jest.
0: Dobrze, Krystianie, słuchaj, tu trzeba reagować szybko, liczy się refleks. Słuchajcie, już za chwilę okaże się, z jakiej kategorii musicie podać słowa. Zasady są proste, słowa po jednym podajecie na zmianę. Zaczyna Krystian, jedno słowo podaje Krystian, jedno Michał. Znowu jedno Krystian, znowu jedno Michał. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Pamiętajcie, że jak zaczniecie przeciągać, to ja was będę pospieszał. A jak będziecie bardziej przeciągać, to normalnie dyskwalifikacja. Uwaga, dzisiaj kategoria to imiona na literę A. Imiona na literę A. Zaczyna Krystian. Czas start.
4: Alina.
3: Ada.
4: Alicja.
3: Adrian.
4: Adam.
3: Było. Aleksandra.
4: Agnieszka.
3: Antoni.
4: Afrodyta.
3: Anastazja.
0: Koniec czasu. Panowie, aleście polecieli. Brawko, no. Tylko tak, tam się Adam chyba powtórzył, nie, Marcin?
2: Mnie się wydaje, że jedno to była
3: Ada. Ja nie
2: Ada.
3: Miałem Adama.
4: A nie, nic.
0: Tak, dobra, aleście zamieszali
2: Ada.
0: Normalnie. No.
2: Była Ada i Adam.
0: Dobra, 5-4, Michał. Słuchaj, gratulacje dla was. Pojedynek naprawdę mocny, Krystian wyczaił temat. No to tak, dla Michała mamy skiety, dla Krystiana wysyłamy melo, torbę i dnia wam życzymy naprawdę bardzo udanego. Przypunktujcie tam odpowiednio dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki.

0: w kawę.
1: Poza tobą nic, w Melo Radio podkręcamy tempo, a dzisiaj we wtorek mamy dzień kawy i jeżeli teraz o kawie myślicie, to się dobrze składa, bo podobno sporo osób o 8:30 myśli o kawie, a niektórzy myślą o jedzeniu. No właśnie, to o jedzeniu więcej będzie za chwilę i o bardzo oryginalnych mistrzostwach.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jesienne voucherobranie w Biedronce. We wtorek 29 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w czwartek 1 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
6: MR Diagnostik w Iławie. Teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce. Ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z

0: Oglądana będzie... Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

Trips w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Myślicie, że frytki to prosty posiłek? No to się grubo mylicie. Francuzi zrobili Mistrzostwa Świata w robieniu frytek i to nie był jakiś tam, wiecie, żartobliwy konkurs na festynie. No, tylko poważne zawody obejmujące 7 oficjalnych kategorii. I były to kategorie takie jak frytka autentyczna, frytka rodzinna, frytka świata. Wybierano też najlepszy sos do frytek oraz chipsy rzemieślnicze. No, a na finał odbył się pojedynek mistrzów. Tak, zgadliście, w robieniu frytek. No i jak widać, każdą nawet prostą rzecz w życiu można sobie skomplikować, nie?

0: koniec. Świetny ten numer Lost Frequencies i Marie Fraes Faraiso w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin ma newsy.
1: A w tych newsach mam m.in. o tym, jak to jest ze sztuczną inteligencją w użyciu przez Polaków.
0: I mamy też za 9:09.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Jazzy Can't Deny the Melo. Słońce i niezłą prognozę pogody też dla was mamy. Szczegóły za chwilę.
2: Reklama.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
24: Muzyka i głos.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
1: Sytuacja na drogach powoli się uspokaja, ale miejscami nadal jest więcej samochodów. Jeśli dopiero ruszacie w trasę, warto sprawdzić, ile macie czasu do celu i spokojnie dobrać tempo jazdy. Nie warto się spieszyć, kiedy przed nami tworzy się większa grupa samochodów. Chwila cierpliwości często pozwala później jechać znacznie swobodniej.

0: dzisiaj w Iławie możemy z powrotem spodziewać się całkiem ładnej pogody, chociaż na niebie będzie nieco więcej chmur niż było wczoraj. Nadal jednak nie powinno padać. Termometry maksymalnie pokażą 20 stopni. Do tego mamy silniejszy wiatr i wysokie ciśnienie. Jutro szykuje się dzień z dokładnie taką samą pogodą, za to w czwartek na niebie królować będzie głównie słońce. Nadal też powinno być w miarę ciepło, jak na koniec września.
1: Jest już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Nie będzie referendum w Warszawie. Organizatorom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów. Stołeczna operacja referendalna otrzymała ich tylko 111 tysięcy, czyli o 20 tysięcy za mało, żeby odwołać Rafała Trzaskowskiego, mówi inicjator akcji Maciej Wilk.
3: Wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcie.
2: Zbiórka podpisów ruszyła po aferze w Szpitalu Południowym. Drugie w ciągu ostatniej doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Portugalii, tym razem w Lizbonie. Maszyna zmierzająca do Nowego Jorku miała problemy techniczne. Co trzeci Polak korzysta z generatywnej sztucznej inteligencji? Pokazują to dane Microsoftu. Zrównaliśmy się w tej kwestii z Niemcami. Więcej snu REM i snu głębokiego to niższe ryzyko aż 83 chorób, tak twierdzą naukowcy, a najkorzystniej spać 6 do 8 godzin na dobę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: 6 do 8 godzin na dobę, mówisz, no? A jak by tak spytać tych naukowców, to ważna jest ilość, czy miejsce też bardzo koniecznie się liczy?
2: Nie wiem, mnie się nie udało dzisiaj spełnić tego warunku.
5: Jazzy, Candle Night w Melo, już 9:00.

0: Pakiet All Day Not Video w Melo Radio, 12 minut po godzinie 9. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy dzień kawy. Nie zapominajcie o takiej okazji. Warto sobie o niej przypominać często. Mamy też dzień kuriera. No i dzień głośnego czytania. Można na przykład na głos przeczytać sobie SMS-a od kuriera.
1: I dać mu kawę.
0: Też. A za chwilę głośno o pewnym filmie, o którym głośno jest już w necie.

0: Kizo, Ibletka i 100 BPM w Meloradiu. 17 minut po godzinie 9. Mamy, słuchajcie, w internecie można zobaczyć filmik Zakopanego. Jednak zamiast gór główną atrakcją są na nim dwa walczące ze sobą jelenie. Zwierzęta zwarły tam swoje poroże. No, widok jest naprawdę niesamowity. Przepychały się z jednego końca ulicy na drugi. Oba w ten sposób próbowały zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Cały pojedynek wyglądał wyjątkowo. Natomiast leśnicy spokojnie podpowiadają, że to jest całkiem normalne. Zachowam swoje poroże. No, widok jest naprawdę niesamowity. Przepychały się z jednego końca ulicy na drugi. Oba w ten sposób próbowały zyskać przewagę nad przeciwnikiem. Cały pojedynek wyglądał wyjątkowo. Natomiast leśnicy spokojnie podpowiadają, że to jest całkiem normalne zachowanie u tych zwierząt. W tym czasie wrzesień i październik to jest u nich sezon godów. Także spokojnie, niedługo przeminie.
1: Niektórzy ludzie robią tak na stadionach.
0: No, i znowu jakaś łania zrobiła z nich prawdziwych jeleni, nie? How does it feel, Dub Dogs w Melo, już teraz 18 po 9.

0: super dźwięki w tym numerze Neptunika What If w Melo Radio. 26 minut po godzinie 9 mamy. No i mamy dla was też szybką kasę. A wy macie jakiś fajny pomysł, na co wydać te pieniądze? Jak tak, to koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znaka, na co pójdzie szybka kasa od Melo Radia. Koniecznie wbijcie, dajcie znać i zgarnijcie 200, a jak do was zadzwonimy, to te pieniądze będziecie mieli od razu i do wydania będą od ręki. No to co, czekamy? Na co pójdzie szybka kasa od Melo? 200 czekają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.

0: liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Po reklamie.

Book of Love, czyli Felix Jan w Melo Radio. Podkręcamy tempo za 18 minut, godzina 10. Słuchajcie, biegaczka z Nowej Zelandii dokonała czegoś kompletnie niesamowitego. Udało jej się zaliczyć 1000 kolejnych ultramaratonów. Biegała 51 km każdego dnia, aż przez 1000 dni. Codziennie, czyli ponad 51 tysięcy kilometrów w sumie, absolutnie bez wolnego dnia. No i co, kto teraz powie, że jest dzisiaj zabiegany? Szybko Eli Oaks i Lavinia w Melo i Reasons już teraz.

0: James Hype i Confession, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i mamy dużo energetycznej, gorącej muzy już po 10:00. No i już jest Adi, który za chwilę przejmie stery. To wszystko u nas w Melo, a teraz za 9 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Axwell w Melo Radio, Whatever Turns You On. No to lećcie dalej z tym wtorkiem, a my budzimy się jutro znów od 6:30 rano.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
14: Święto kawy z Dino i Wosebą. Do wtorku ulubiona kawa w promocji. Mielona Woseba Mokka Fix Gold. 250 gramów przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 14,99. Dino, najbliżej ciebie.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Traffic.
1: O tej porze ruch w Iławie jest spokojniejszy, choć na drogach nadal można trafić na większe skupiska samochodów. Jeśli jedziecie przez miasto, warto zostawić sobie troszkę czasu na niespodziewane zatrzymania. Dobrze też pamiętać o pieszych i rowerzystach, szczególnie w miejscach, gdzie ruch jest bardziej intensywny. Poza tym przejazd powinien być dość komfortowy. Szerokości.

0: 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia, sporo słońca i sporo chmur, ale raczej brak opadów deszczu. Tak do końca dnia ma wyglądać dzisiaj pogoda w Iławie. Mamy nieco silniejszy wiatr i ten wiatr może nam dzisiaj dokuczać. Wysokie jest również ciśnienie, co będzie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro szykuje się dzień z dokładnie taką samą pogodą, a od czwartku na niebie królować będzie głównie słońce i wciąż będzie naprawdę ciepło, jak na koniec września.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ulica Andersa w Iławie znów jest w zasobach miejskich. Drogę zwrócił samorząd powiatu iławskiego. Niewykluczone, że na jej odcinku będzie ruch dwukierunkowy. Obecnie pracują nad tym doradcy burmistrza z zespołu do spraw bezpieczeństwa miasta. Tymczasem wciąż dużym zainteresowaniem w regionie cieszą się trasy pieszo-rowerowe. Do dyspozycji przygotowano ponad 200 km ścieżek. Wśród nich są prawdziwe diamenty, takie jak szlak śladami Maxa Topena, mówi Agnieszka Drapiewska z zespołu parków krajobrazowych.
2: Zaczyna się w Szymbarku, do Gardzienia, poprzez Sarnówek, Starzykowo i znów kończymy w Szymbarku. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji, która pokaże przebieg tej ścieżki.
0: Leśnicy polecają również inne wyprawy, a to zawsze idealny sposób na to, by aktywnie odkrywać uroki regionu. Jeszcze smutna informacja. Zmarł Jerzy Sochacki, były radny Iławy. Przez lata pracował w zakładzie karnym, a później działał na rzecz miasta. Miał 74 lata. A za godzinę wspomnę więcej na temat poszukiwań wolontariuszy Szlachetnej Paczki.
3: Zbliża się 10:00, to są newsy Meloradia. Marcin Sikora, zapraszam. Znów mecz ze Szwecją na jej terenie i znów porażka, tym razem 1-3 na stadionie w Solnie. Mecz na żywo oglądali kibice z Polski.
4: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
5: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
3: W piątek w Warszawie Polska zagra z Rumunią. Luka w Windowsie, Linuxie, Androidzie i macOS pozwala śledzić aktywność użytkowników. Chodzi o mechanizmy, które informują system o zmianach w plikach. Da się w ten sposób na przykład wyświetlić fałszywe okno z prośbą o hasło. Turcja, jednym z najpopularniejszych kierunków zagranicznych wakacji Polaków, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Rakieta nośna Starship wodowała na Pacyfiku. Maszyna należąca do firmy SpaceX po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink.
6: Na zegarach 10:00, siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy inni gadają, my już gramy. Dobrze, że jesteście, bo walczymy z wtorkiem i dzięki temu, jak już pokonamy wtorek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. Axwell Ingrosso, no od nich zaczynamy.

Griffin i World Away w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Na podkościołem, słuchajcie, to można spotkać naprawdę wiele nietypowych postaci, ale chyba nikt się nie spodziewał tego, o czym piszą w prasie. Słuchajcie, memy na bok, bo czytam, że w USA, w stanie Montana, pod kościół pojawił się, uwaga, niezwykle tajemniczy, ale jednak całkiem przystojny, śnieżny kozioł. I wszystko na grzecznie, bez przypału, kozioł miał po prostu jakiś interes do załatwienia w środku, no ale nie udało się, pewnie chciał dać na tacę, ale zawinęli go w międzyczasie, no i wrócił na rancho. Mój wujek kiedyś przeżył coś podobnego.

0: Podkręcamy tempo.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Offenbach, Four to the Floor w Meloradiu, jedna z nowości od nich. No i to jest ta jedna z nowości, która naprawdę przegenialnie się klika. W sieci cały czas o tym numerze mówimy bardzo dużo. Panowie mówili o tym, że planowali nagrać nowy numer już podczas Tomorrowland. No i obiecali, dowieźli i mamy to w Meloradiu. A w tej godzinie jeszcze Hunt, Trixie, Golden, czyli trochę K-popowo.

0: Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy Wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.

I na naszej stronie meloradio.pl możecie głosować na wybrane, ulubione przez Was numery i to właśnie dzięki Wam te pozycje mogą osiągać zwycięstwo, mogą być na samym szczycie, ale nie zrobi się to samo, musicie głosować na meloradio.pl, tam działajcie, no i dzięki temu, kto wie, może wygra właśnie ta nuta. Fastboy, Music Sounds, to już teraz.

0: Pink Panthers i podkręcanie tempa. Sexy Magic i rzeczywiście, co by nie mówić, magia potrafi być sexy. No i sexy jest też świadomość, że zaraz będzie weekend. Obiecuję wam to z całego serducha. A newsy Meloradia też będą, bo dokładnie minutę przed godziną 11. Zobaczymy też, co w pogodzie.
1: A już o 11 zagramy
0: Milky, Just the Way You Are. To, co David Guetta potrafi robić z muzyką, to jest niesamowite, ale że jest w tym najlepszy, to wiemy nie od dzisiaj.

0: szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W 29 urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do stu!
6: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę blika i graj o

0: przy zakupie dwóch po 11,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 14,99. Dino, najbliżej Ciebie.
1: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Pogoda.
5: Sporo słońca i sporo chmur, ale raczej brak opadów deszczu. Tak ma wyglądać pogoda w Iławie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 stopni. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr i ciśnienie, które idzie w górę, więc uważajcie dzisiaj na ilość wypitej kawy. Jutro szykuje się dzień z dokładnie taką samą pogodą, a w czwartek na niebie królować już będzie głównie słońce. I tak ma być przynajmniej do soboty.
4: To są newsy Meloradia Iława.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W Ostaszewie w gminie Grodziczno powstanie droga dojazdowa do gruntów rolnych. Prace prowadzone będą na odcinku ponad 500 metrów. Inwestycja ma być zrealizowana do końca października. Samorząd wyda na to ponad 260 tysięcy złotych. A w naszym województwie trwa rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Zgłoszenia można składać przez oficjalną stronę akcji. Do obowiązków wolontariuszy należy odwiedzenie rodzin, poznanie ich potrzeb, a także kontakt z darczyńcami. Mówi Patryk Sosiński ze Szlachetnej Paczki.
6: Budujemy ten zespół, ale chcąc pomóc jak największej liczbie rodzin, no jednak przydałaby się większa liczba rąk na pokładzie.
5: A baza rodzin zostanie otwarta 14 listopada. Jeszcze przypominamy, w Iławie odbyły się 27. powiatowe zawody wędkarskie o Puchar Starosty. Wędkarze rywalizowali w połowach spławikowych nad Małym Jeziorakiem. Indywidualnie zwyciężył Artur Kwaśniewski z gminy Kisielice, a drużynowo najlepsza była Lubawa. Za godzinę powiem za to o przebudowie jednej z dróg w powiecie nowomiejskim.
7: Na zegarach prawie 11 to są newsy Meloradia Maracin Sikora. 13-latek z województwa kujawsko-pomorskiego planował zamach w swojej szkole. Policjanci ustalili miejsce zamieszkania nastolatka, po czym weszli do jego domu, wyjaśnia Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
8: W przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak.
7: Chłopiec został przesłuchany, a jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Wielka Brytania obejmie parasolem nuklearnym sojuszników z Europy Północnej. Chodzi o kraje nordyckie i bałtyckie oraz Holandię, tak twierdzą fińskie media. Polska wśród unijnych liderów pod względem spadku spożycia alkoholu. W ubiegłym roku byliśmy na trzecim miejscu, pisze o tym Puls Biznesu. Józef Ignacy Kraszewski od teraz w kosmosie. Polski pisarz z XIX wieku został uhonorowany planetoidą, która nosi teraz jego imię.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Siemanko, mamy 11, Hadi z tej strony, kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Milki i mistrz David Guetta, Just The Way You Are. Dobrze, że jesteście, bo trzeba sobie humor poprawić.

0: Iben i All of My Love. Ja całą moją miłość do was wysyłam w tym momencie do całej Polski i całego świata. A my, ladies and gentlemen, to dzisiaj mamy najważniejsze nietypowe święto każdego korposzczura. Wszystkich ciężko pracujących, bo dzisiaj jest dzień kawy!
1: Kawa wjechała, tętno jest w normie.
0: Pysznej kawusie, ekipo. Jakby coś, jesteśmy w tym razem. I dzisiaj już wtorek. It's okay, damy radę.

0: trochę we włoskim sznycie, ale jakże pięknie. Primadonna i Two Colors w Meloradiu, ależ nagrali nutę. No śmiało można powiedzieć, że ugotowali to, na co wszyscy czekali i zadbali o to, że te jesienne barwy, które widzimy zazwyczaj za oknami, są trochę przyjemniejsze, bardziej przychylniejsze dzięki tym wakacyjnym włoskim brzmieniom. A w tej godzinie, skoro były Włochy, no to ja jeszcze zabiorę was nad wodę razem z Versof i Tripsem.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio i

Versoft, Ripsy nad wodę. My podkręcamy tempo specjalnie, żebyście mieli dużo, dużo pozytywnej energii. I możecie też zrobić coś, co rzeczywiście pomoże wam mieć dobry nastrój. 200, a nawet 500 złotych w szybkiej kasie. To jest bardzo uczciwe, bo w zasadzie nic nie musicie robić, tylko napisać, na co byście to wydali, to w zasadzie wszystko. A zrobicie to na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Napiszcie, co byście z tym zrobili, a my do was potem odwiedzimy.

0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My. Ależ to genialnie brzmi o tej godzinie. No, niektórzy z was akurat słuchali tego w samochodzie, czego zazdroszczę, bo generalnie muszę wam powiedzieć, że mi to muzy najlepiej się słucha w aucie. Wtedy mam, wiecie, ciszę, mogę się na tym skupić, dodatkowo jeszcze jak tam trochę się pojedzie ciutkę szybciej, ale oczywiście zgodnie z przepisami, to w ogóle jest po prostu poetycko.
1: A już o 12 zagramy!
0: No, będzie Marlon Hofstadt i I Like. Inaczej się nie da. Podkręcamy tempo w Melo Radio, żeby zawsze było dobre melo. I have a dream. One day.

0: One day, this nation will rise up.
1: Meloradio Guava.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ciekawe...
2: Autopromocja. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: O reklamie. Pogoda.
4: Słońce na przemian z chmurami i raczej brak opadów deszczu. Tak będzie wyglądała do końca dnia pogoda w Iławie. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie 20 stopni, więc to całkiem przyjemna temperatura jak na koniec września. Do tego mamy nieco silniejszy wiatr, który może nam momentami dokuczać i ciśnienie, które idzie w górę. Jutro możemy spodziewać się podobnej aury, a od czwartku na niebie królować będzie głównie słońce i wciąż nie powinno padać.
2: To są newsy Meloradia Iława.
4: Natalia Kuśmierz, zapraszam. W powiecie nowomiejskim zakończono przebudowę drogi Montowo-Białobłoty-Zwiniarz. Prace realizowane były blisko 2 lata. Na odcinku prawie 5 km powstała nowa nawierzchnia oraz bezpieczne pobocza. A w powiecie iławskim można wybrać się na spacer lub wycieczkę rowerową po 200-kilometrowej pętli ścieżek. Wśród propozycji promowany jest szlak Elizabeth Lemke. O jego zaletach mówi Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych.
5: Bardzo przyjemna trasa. Piesza, wiadomo, dla bardziej zdeterminowanych, rowerowa dla bardziej aktywnych i fizycznie przygotowanych do takiej trasy.
4: To dobra okazja, by aktywnie spędzić czas i odkryć mniej znane zakątki powiatu. Na koniec przypominamy, że w październiku w gminie Grodziczno ruszy dystrybucja 120-litrowych pojemników do selektywnej zbiórki szkła. Mogą je otrzymać osoby, które złożą wniosek, podpiszą umowę i nie mają zaległości za odbiór odpadów. Wymagane jest także przedstawienie deklaracji dotyczącej nieruchomości. A więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie.
6: Już prawie południe, newsy Meloradia, Marcin Sikora. Autokar wiozący dzieci zderzył się z ciężarówką w Osowcu pod Grodziskiem Mazowieckim. Autokarem jechało 37 osób, do szpitala trafiła jedna z opiekunek, a 11 dzieci ma tylko otarcia. Rosja nie jest gotowa do rozmów, nie ma potrzeby kolejnych spotkań, tak mówi szef dyplomacji Niemiec Johann Wadephul. W weekend spotkał się z Siergiejem Ławrowem. Policja z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli coraz częściej wykorzystywane są drony, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
7: Kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje.
6: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. Polscy inżynierowie pracują nad elementem europejskiego systemu obserwacji Ziemi. Ma umożliwić państwom Unii niezależny dostęp do danych satelitarnych na potrzeby obronności.
8: To siemanko, mamy 12, hejka, fajnie, że jesteście, bardzo się cieszę, że jesteście, bo mamy dużo dobrej muzy, no kiedy inni gadają, my gramy. Maroon Hofstadt, I Like, od tego zaczynam, siemanko raz jeszcze.

0: Liwka, poza tobą nic. Jestem zakochany w tej piosence, bez przerwy katuję ją na swoim smartfonie. A Zakopane ma potężną walkę na drodze. Pewnie pomyślicie sobie, że ej, no mowa jest pewnie o jakichś turystach z Wielkiej Brytanii albo bitwa o fotę z białym misiem na Krupówkach, ale nie, to kompletnie nie o to chodzi. Ostatnio pewien kierowca nagrał, jak dwóch jeleni walczyło ze sobą podczas rykowiska. No i z tego też powodu auta na drodze musiały się zatrzymać, no bo ruch był dosłownie zablokowany. Nagranie czeka na was w sieci, możecie to wszystko zobaczyć, a mi jedyne, czego brakowało podczas tej walki, no to klasyczne
1: record video.

Thomas Gray i jego Heaven, no to jest nuta iście fantastyczna. No bo jest zrobiona z pomysłem, z polotem, finezją, no generalnie Thomas Gray to jest młody facet, któremu się bardzo chce, no i zawsze spod jego ręki wychodzą genialne hity. To samo mogę powiedzieć o Rihannie, która od wielu, wielu lat ma na koncie tyle przebojów, do których wracamy bez przerwy. Where have you been? Czyli pytanie, które zazwyczaj faceci słyszą wieczorem.

to promocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

To Rihanna w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. To pytanie, powiem wam tak, ja myślę, że faceci słyszą zdecydowanie częściej, jak wychodzą gdzieś z kumplami wieczorem i potem pojawiają się nad ranem i są, delikatnie mówiąc, zmęczeni. Ale to nic, czasem człowiek ponoć musi odreagować, mając na myśli oczywiście spore aktywności fizyczne, spacery i tak dalej. Nieważne. Ważne jest to, że jest coś takiego jak szybka kasa i wy możecie zdobyć od nas 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Nie wiem, chcecie się spotkać z ziomeczkami? Nie ma problemu, my chętnie w tym pomożemy. Chcecie kupić jakąś gierkę? Nie ma tematu, załatwiamy to. Generalnie, najważniejsze, żebyście wbili na meloradio.pl zakładka konkursy i akcje, tam piszecie, co z tym robicie, my potem do was oddzwaniamy, wy macie siano, a my jesteśmy zadowoleni.

0: Każdy twój ruch to modelki i włodarski w Meloradio. A ja każdego waszego ruchu nie znam i to w sumie jest super, bo potraficie mnie zaskoczyć, mimo że już znamy się trochę czasu. I w sumie, jeżeli chcecie, to na WhatsAppie Meloradia możecie dać mi znać, co u was i jak się macie. Nagrajcie głosówkę, a ja podam to dalej.
1: A już o 13:00 zagramy
0: John Sumity All The Time w Meloradio. To jest przykład nuty, która niewinnie się zaczyna, a potem totalnie rozkręca się mocarnie i przepełniona jest takim fajnym basem. Usłyszycie to o 13:00.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wypałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bajk.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Wygenerowano z AI.

0: wakacje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Cześć, tu Baza!
19: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
20: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
21: I spotkanie z nami na żywo.

0: zbliża się 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 11 osób zatrzymano dziś w śledztwie dotyczącym uczelni Collegium Humanum. Osoby 45+ są gorzej traktowane przez pracodawców. Najczęściej były pomijane przy awansach. A to osoby zaangażowane w pracę, mówi Magdalena Pietkiewicz z NPuls.
1: 63% badanych IPS-ów deklaruje wysokie zaangażowanie w pracę. Dla porównania, w naszym wcześniejszym badaniu o pokoleniu Z było to 39%.
0: Pomijanie przy awansach osób z pokolenia X częściej zdarza się w sektorze publicznym niż prywatnym. Zatrzymania w tureckim futbolu w rękach służb są szef sędziów piłkarskich, jego zastępca oraz 5 innych osób. Firma OpenAI zrezygnowała z premiery nowego modelu zaawansowanej sztucznej inteligencji. Był uważany za zbyt skłonny do odbiegania od wydanych mu poleceń.
2: Siemanko, ja jestem Adi, no i kiedy nie gadają, no już gramy. Fajnie, że jesteście, bo mam dla was mocarną muzyczną bombę. All the time, John Summit, to już teraz.

Armin Van Buuren i Everlasting w Melo Radio Tak. Podkręcamy tempo. No a pan Armin, jak zawsze, lubi zostawić wiele niespodzianek i też wiele niedopowiedzeń. No bo facet jest trochę tajemniczy, ale kiedy się go spotka, to już tych tajemnic ma trochę mniej. Wracając do tematu, niedawno był na Ibizie, no i Estate of Trance faktycznie z tego pięknego, gorącego miejsca dawało sobie znać. No i też miał fajne spotkanie, no bo Armin lubi eksperymenty i zaplanował sobie z Argym face to face i naprawdę panowie przepięknie zabrzmieli. Fajna to była taka, bym powiedział, muzyczna energia, fajna chemia. To wszystko możecie zobaczyć u Armina na Instagramie i naprawdę widać też, że chłopaki dobrze się czują w swoim muzycznym towarzystwie. Ciekawe, co by było, gdyby dołączył do nich Bob Sinclair, bo tak się składa, że Bob jest bardzo silnym memiarzem, co też można zobaczyć na jego socialach. Rock This Party już teraz.

0: Gnarly i Wasted w Melo Radio. To Wasted to w zasadzie powiem wam, że tylko mi się kojarzy z GTA 5, kiedy coś tam nie pójdzie do końca po naszej myśli w kontekście wykonania danych misji. GTA 6 już niedługo premiera, ciekawy jestem tylko, czy wszystko uda się dowieść na czas i czy będzie jak należy. A w tej godzinie jeszcze, no, będzie pięknie, Jax, Jones i Breed.
1: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
13: Hot doga poproszę!
12: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
14: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
16: Janie, skarpeta na pieniądze.
17: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
17: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
20: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
21: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Autopromocja.
22: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
23: Praca, szkoła,
22: korki.
23: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
24: Od rana dużo pozytywnej energii.
25: I jeszcze fajniejszą muzę.
24: Świeże trendy prosto z sieci.
25: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
24: Od poniedziałku do piątku.
25: Już od 6:30.
24: Podkręcamy tempo.
25: Waldek Darłak.
24: Marcin Sikora.
25: I codziennie zrobimy ciekawe.
0: Autopromocja.
1: Halo Radio Iława na 90.2

Robert M. Nicole i Dancehall Track w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Trochę polskiego akcentu, ale taki lubimy najbardziej, a skoro o tym mówimy, to mam dla was fajną propozycję, fajny pomysł na wieczorne plany w piątek, no bo Festiwal Anton Air to zupełnie nowy program, który rusza już w tym tygodniu, już w ten piątek, 2 października po 21, a tam usłyszycie tak naprawdę tych najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznym Festiwalandzie w Warszawie. To jest w Sylwestra, przypomnę, gdyby ktoś pytał, to jest 31 grudnia. I tak się składa, że jeżeli będziecie fajnie słuchać i czujnie polować, to wloty na to wydarzenie będziecie mogli zgarnąć na najlepsze sylwestrowe melo. Także słuchajcie uważnie.

0: Neptunika i What If w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. No, także ja w zasadzie już mogę powiedzieć, że dziękuję bardzo. Idę wypić sobie herbatki, bo ostatnio coś mnie trochę, muszę śmiało wam powiedzieć, że przewiało. Nie wiem, jakiś katar. Dbajcie o siebie, bierzcie witaminę, a za chwilę Iga i Mikołaj we Free Fajcie.
1: A już o 14 zagramy.
0: No zagrają fajnie, będzie Lumix i Self Aware. No to jeszcze raz najlepszego. Słyszymy się jutro po 10:00. Będziemy podkręcać tempo. No, see ya.

0: Reklama. MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Wybuch w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Elblągu. Nikomu nic się nie stało. Trwa sprawdzenie źródła eksplozji. Większość Polaków woli układ partnerski. Tak wynika z badania CBOS, czyli taki, w którym mężczyzna i kobieta dzielą się obowiązkami. Przeciwnego zdania jest 7% pytanych. Jesienią stawiamy na książkę, koc i herbatę. Kontakty społeczne schodzą na drugi plan, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń.
8: Aż 82% z nas ogranicza jesienią wyjścia ze znajomymi, a co drugi Polak spotkania towarzyskie organizuje wyłącznie w czterech ścianach.
7: Co czwarty badany stawia jednak na spotkania poza domem. Polacy wybierali Turcję w te wakacje, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu były Grecja i Bułgaria.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy wtorek, jest to początek tygodnia nadal i nadal dużo możliwości, przygód.
2: Przygód, no. Można na przykład kluczyki do auta zgubić i nie wiedzieć, gdzie są.
1: Spokojnie, na pewno się znajdą, gdzieś na chacie pewnie.
2: Czy ja mogę poprosić o coś słuchaczy, waszych kochanych słuchaczy?
1: Chyba tak. Dajesz.
2: To będzie taka prośba na pograniczu radia na M, bo chciałbym, żeby wszyscy w tym momencie zmówili krótką modlitwę do świętego Antoniego w intencji odnalezienia moich kluczyków do auta. Dziękuję.
1: Amen, Iga Mikołaj, siemanko. Tak, wchodzimy w godzinę 14 z Amen i Self-Aware Lumix.
0: Freak Fight w Meloradiu.

0: Ariana Grande, Break Free, tak się podkręca tempo u nas w Meloradio we Freak Fajcie. Mikołaj niestety zgubił kluczyki do auta i zapytał się was o porady. Nie, w sumie nawet nie.
1: Ale pan Zbigniew napisał, że kluczyki do auta trzeba kłaść zawsze w jednym miejscu, wtedy się nie zgubią. Ja też zawsze kładę w jednym miejscu, tylko wczoraj wróciłem późno z pracy, bo robiliśmy coś, o czym niedługo wam powiemy pewnie.
0: Może się ukaże.
1: Jeszcze nie teraz, ale niedługo. No i gdzieś ciępnąłem wczoraj, jak coś tak
0: nie
1: z rozczarnienia
0: przejmuj się.
1: I zmęczenia.
0: Ja cię za chwilę uspokoję, bo jest coś na Podlasiu, co ci się spodoba.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Fix Me, Velvet w Melo Radio. Mikołaj, uśmiechnij się, zabiorę cię na Podlasie, żeby było ci lepiej.
1: To zdanie, którego chyba nigdy nikt nie wypowiedział, ale kontynuuj.
0: Otóż, na pewno wiesz, czym jest matcha, popularna japońska herbata.
1: Tak, tak, to bardzo lubisz wylewać ludziom na buty na przykład.
0: To prawda, natomiast w Polsce też jest matcha, właśnie matcha z Podlasia.
1: To taka, co się tam w lesie robi, tak, w nocy, żeby nikt nie widział, to taka matcha? To ma mi poprawić kumna, czy na pewno zadziała, ale... Nie znałem cię od tej strony.

0: Już nie bądź taki oburzony, Mikołaj.
1: Tylko wszystkie Oscary wygrał, nie? Władca Pierścieni, ale no ciebie nudzi, więc najwyraźniej nudny.
0: Ten elf jest nawet spoko. Orlando Bloom?
1: Mhm, ale Legolas.
0: On się tak nazywał?
1: No ten elf się tak nazywał, w sensie
0: no
1: nie,
0: tak,
1: że Orlando Bloom się tak nazywał.
0: Dobra, ale my nie o Legolasie, o Władcy Pierścieni, tylko Władcy Miłości. Julia Wieniawa ostatnio się wypowiedziała na temat tej miłości.
1: Ona się często wypowiada na temat miłości, mam wrażenie.
0: Ale powinna uważać na to, co mówi, ponieważ wiesz, jak to jest. Trzeba uważać, czego się pragnie, gdyż powiedziała coś takiego. Posłuchaj.
2: Mhm. Marzę o tym, żeby poznać kogoś tak zupełnie przypadkiem. W cudzysłowie, wiesz, wychodzę, tak, wyrzucam śmieci i nagle on mnie popycha tym ramieniem i mówi: oj, przepraszam. Patrzy mi w oczy, ja mówię: cześć. I tak się zakupujemy w sobie.
0: Dlaczego miałaby poznać kogoś wyrzucając śmieci? To chyba stalker się nazywa.
1: No nie, bo on też wyrzucał śmieci, nie? I tak, tak ją z bara szturchnął i powiedział: sorry.
0: I to
1: no
0: jest
1: tak
0: to...
1: by wyglądała te, wyglądałby ten scenariusz w Polsce najprawdopodobniej.
0: Nie, nie, oni nawet by się do siebie nie odezwali.
1: A tak, by było: gdzie idziesz? I tam inwektywy potem dalej.
0: Dive into the ocean. Chociaż nie,
1: ona
0: to
1: się
0: nie
1: będzie,
0: jest
1: wiesz, ona się będzie z kim chce i tobie nic do tego.
0: Przepraszam.
1: To też powiedziała.

0: World Away we Frequencie, tak się podkręca tempo. A jeszcze w tej godzinie pochylimy się nad naszą ulubioną parą.
1: Para numer 4.
0: Para numer, w sumie nie wiem,
1: 9.
0: Numer 9.
1: Tak, przepraszam. No Robert i Anna.
0: Dużo się tam
1: są
0: dzieje.
1: Na ustach całego narodu.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Cappuccino. Caffè latte.
7: Co robisz?
6: Trenuję zamawianie kawy McCafe za piątkę.
8: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
19: Odświeżyłabym za to swój salon.
20: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
19: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Карла Фернандес. Mhm. Co jeśli? A co jeśli na przykład Anna Lewandowska nie byłaby nigdy z Robertem Lewandowskim?
1: No to on dalej by grał w piłkę, a ona nie wiem co by robiła. Karate pewnie dalej.

0: Para i Solo Frequencies, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zbliża się 15, to oznacza newsy i dzisiaj taka trochę niespodzianka newsowa.
1: No będzie o piłce nożnej. Jak Jan Urban skomentował naszą wczorajszą porażkę?
0: A ja wiem.
2: No właśnie. Jak on się z tego wytłumaczy teraz?
3: A już o 15 zagramy!
2: Think About Us, Sony Fodera.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
3: szkoła,
2: korki.
3: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
5: Nie ma żadnych

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
13: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

0: Radio Iława.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek, on the mic.
3: Rewolucja w podatkach. W przyszłym roku pojawi się trzeci próg podatkowy. Ten pierwszy ma być podniesiony do 130 tysięcy złotych. Grobowe nastroje po porażce polskich piłkarzy. Biało-czerwoni przegrali wczoraj ze Szwecją 1-3 w Lidze Narodów. Trener Jan Urban rozkłada ręce.
4: Moim zdaniem w tym momencie nie jesteśmy w takiej sytuacji, że dysponujemy nie wiadomo jakim potencjałem.
3: W piątek Polacy zagrają z Rumunią na Stadionie Narodowym w Warszawie. FIFA zarzuca UEFA szerzenie dezinformacji. Oskarżają o chęć wpłynięcia na wybory szefa światowego futbolu. Ważna przypominajka od ZUS-u dla studentów. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni, bo po zakończeniu pracy ubezpieczenie zdrowotne nie odnawia się automatycznie.
1: Czy Jan Urban na konferencji naprawdę powiedział, moim zdaniem, według mnie, kilka niedociągnięć jest? A gdzie tu są dociągnięcia, panie trenerze?
2: Może ty zostań trenerem.
1: Może tak. Za taką pensję sam bym biegał.

0: Łowcy Gwiazd, Cleo, tak się podkręca tempo w Meloradiu i w internecie. Troszkę zawrzało, ale tak chyba pozytywnie. Co łączy rapera, o co chodzi aktorkę Annę Muchę?
1: No miłość.
0: Z jednej strony chyba.
2: No tak, ale wiesz, to też jest zawsze jakaś miłość, nie?
0: O co chodzi nawinął w swoim kawałku? O tak. Kiedyś fajnie gruchę pod Annę
1: Muchę. Jakby understandable.
0: Ale poczekajcie, o co chodzi, jest naprawdę gentlemanem, bo się zapytał Ani, czy nie ma
2: czy
0: nic
2: może
0: przeciwko.
2: Aha, dobra.
0: Nie.
2: I nie ma?
0: Nie, wysłała mu okładkę Playboya z sobą i paczkę chusteczek.
2: Szacun.
0: To jest taki... Nie powiem tego.

0: In the Dark w Meloradiu. Weszliśmy na naszą stronę meloradio.pl, bo tam jest Beka. Tak. Dokładnie, są różne ploty, różne informacje wspaniałe i między innymi znaleźliśmy artykuł o naszym Skolimusiu kochanym.
1: Tak, Skolim zbliża się do tej magicznej granicy.
0: Aha.
1: Trzydziestki. I na swoje 30 urodziny robi wielką imprezę w Siemiatyczach.
0: Wow, wow. Myślisz, że jesteśmy zaproszeni?
1: No ja nie dostałem jeszcze zaproszenia, ale chyba wszyscy są generalnie zaproszeni.
0: Szczegóły na meloradio.pl, ale
1: tutaj,
0: tak...
1: tutaj powiedział, czy jesteś Dawidem Nowakiem, prezydentem, Karolem Nawrockim, premierem Donaldem Tuskiem, czy Agniechą spod Katowic? Zapraszam wszystkich bardzo gorąco na urodziny, powiedział Skolim.
0: Ciekawe, czy nie pożałuje tego.
1: No właśnie, co jak oni tam wszyscy przyjdą? To dopiero będzie impreza.
0: To będzie taki projekt X, wersja Skolim.
1: Ale może to jest właśnie, wiesz, to w końcu scali nasz naród, połączy nas w jedną siłę. Skolim i jego urodziny.
0: Czego życzyłeś Skolimusiowi?
1: No, żeby mu nigdy nie spadła temperatura. I żeby zawsze wszedł, jak już wyjdzie.

0: Jak to buja, jakie to jest dobre, to nowość na naszej antenie. Confession, James Hype w Meloradiu.
1: A propos Confession, przyznał się? Chyba się przyznał, nie?
0: Nie wiem, ale trafił.
1: No skazany.
0: Ale kto?
1: I za co? I dlaczego?
0: O tym powiemy wam jeszcze w tej godzinie.

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny!
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Po reklamie.

0: I od razu merdamy ogonami do tego. Taki mały ja. Podkręcamy tempo we Freak Fightie w Meloradiu. Obiecaliśmy wam dramat polskiej rodziny. I nie to, że nas to cieszy, bo nie. Ale?
1: No właśnie czekam. Właśnie ale... czekam, bo ja nie wiem co, ale...
0: Uznaliśmy, że musimy o tym porozmawiać, bo jest to śmiesznie opisane.
1: Ze światem też jakby muzyki, co
0: tak,
1: by nie patrzeć.
0: Tak, po prostu ten nagłówek jest głupi.
1: Tak, tak. No, mówi się, że wstyd to kraść i to jest prawda. Dariusz G., czyli ojciec Wiki Gabor. Jak on się może nazywać, nie wiem. Skazany został na... Ile tutaj więzienia?
0: 10 miesięcy.
1: 10 miesięcy i musi 15 tysięcy zapłacić i oddać pieniądze osobom pokrzywdzonym, bo okradał emerytki.
0: Dobrze, że Wiki Gabor dużo zarabia, to może tam, wiesz, rzucić
1: grosze. Paczkę jakąś wyślę, nie? Mm-hmm.

0: absolutny hit. Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad. W Meloradiu tak podkręcamy tempo. Mikołaj, lubię cię na tyle, że pozwoliłabym ci przeczytać moje rozmowy z czatem GPT.
1: O czym ty rozmawiasz z tym czatem?
2: No właśnie, o czym?
0: O wszystkim.
2: Bo ja powiem, o czym rozmawiają Polacy.
0: Boję się.
2: W newsach.
0: Naprawdę się boję.
3: A już o 16 zagramy.
1: Tobi Romeo, Fly High.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagieły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Ukraina Mięs 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny. Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 92 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Co jest grane w Iławie?
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od kinowej propozycji. Już wkrótce będziecie mogli wybrać się na film Prime Time. Opowiada on historię charyzmatycznego reportera, który przenika do świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Jednak w pogoni za sławą szybko zatraca swój pierwotny cel. W roli głównej Robert Pattinson. Godziny seansu znajdziecie na stronie Kinapasja. Z kolei jubileusz 80-lecia istnienia świętować będzie zespół szkół imienia Konstytucji 3 maja. Obchody zaplanowano 9 października o 9. W programie przewidziano odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczystą akademię oraz oczywiście spotkanie absolwentów. Wydarzenie zakończy się wieczornym balem. I jeszcze przypominamy, że w Iławie odbędzie się także InkluFest 2026, czyli Festiwal Talentów Osób z Niepełnosprawnościami. Można wziąć udział w konkursie filmowym czy fotograficznym. Finał imprezy zaplanowano 21 października o 11 w Kinoteatrze Pasja.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Minuta do 16, czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Drogo wciąż na stacjach paliw. Najwięcej zapłacimy na Podlasiu. 95 kosztuje tam średnio 8,25, a diesel najdroższy jest w Świętokrzyskiem. Porażka Huberta Hurkacza. Tenisista przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną w finale turnieju ATP. Do kin wejdzie jutro lalka, filmowa adaptacja powieści Bolesława Prusa, mówi grający Wokulskiego Marcin Torociński.
7: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować, a nie o rzeczach błahych i nieważnych.
6: Z badań wynika, że po powieść ponownie chce sięgnąć 46% ankietowanych. Polacy pytają AI o zdrowie. Robi tak około 17 milionów z nas, wynika z raportu Zdrowie z AI. Słuchamy też jej rad na temat leków czy suplementacji.
4: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu. Czy kojarzycie dramę czekotubkową?
5: Słuchajcie, są łamiące wiadomości. Tak zwany breaking news.
4: O tym za chwilę.

0: Oni to zrobili, nie są już razem. Afera czekotubkowa obiegła internet. Chłopak Fausti bardzo brzydko się wobec niej zachował. Nie pozwolił jej zjeść kolacji rzekomo, bo chciała schudnąć, bla, bla, bla. I Fausti z nim zerwała.
1: Tak, były tam różne oświadczenia, że ona potrzebuje trochę czasu, żeby się zastanowić i pomyśleć. No i to zawsze zwiastuje kłopoty.
0: Dokładnie. Podzieliła się ostatnio na Instagramie, że... No zrywa z nim, zrywa.
1: Że koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic.
0: Ten rozdział dla mnie na ten moment jest zamknięty. Na ten moment.
1: O. Mhm. Mm. Nie, no. Okej. Okay.

0: 17 po 16. Szybka kasa. Meloradia. To jest ten moment, to jest ta chwila. Możecie się uśmiechnąć i zgarniać pieniądze od Meloradia. 200 zł jest na stole, dzwonimy do Kubusia.
1: Tak, ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby odebrać, chyba ale już widzę, że to już się wydarzyło. Halo.
2: Halo.
0: Cześć, Kuba, Iga, Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
2: Siemka.
0: Co robisz?
2: A obecnie jestem w pracy.
0: Szkoda. Zaraz wychodzisz?
2: Nie, no gdzie, dopiero zacząłem.
0: A, okej. Okej, druga zmiana się kłania. Na co ci potrzebne tak. 200 zł, Kuba?
2: Na co mi potrzebne 200 zł? Na egzamin, na puścik, na autobusy.
1: No dobrze, ale autobusy, to co w tym autobusie będzie grane potem?
2: Mam tylko nadzieję, że samo Meloradio.
0: To chyba od ciebie zależy.
1: No właśnie, to kierowca zawsze decyduje o muzyce, nie?
2: Tak, aczkolwiek.
0: Czyli Kuba.
2: Patrząc na zasięg, też czasem można lekko zerwać.
1: Dobra, tam z telefonu ale... im puścisz, nie? Też będzie dobrze.
2: Otóż to.
0: Obiecujesz, że będzie grało Melo?
2: Obiecuję, że zawsze będzie grało Melo.
1: Kuba, ten dźwięk oznacza, że 200 wylecą do ciebie, a my rozszerzamy naszą melobusową flotę.
2: Super, dzięki wielkie. Szybka kasa od Meloradia.

0: nowość na naszej antenie. Cały blok Metzner w Meloradiu. A w tej godzinie poruszymy kwestię hajzerów. Mhm.
1: Czy wiecie, że jeżeli macie mieszkanie mniejsze niż 70 metrów, to właściwie jakbyście mieszkali w takim, nie wiem, składziku namiotu albo czymś?
0: I to nie są nasze słowa. O tym w tej godzinie.
2: Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradiu.

0: najlepsze sylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo. 5 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer.

0: lepsze okazje.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. O reklamie.
14: Radio Iława na 90.2 FM.

0: Natalia Nykiel, bądź duży we Freak Fighcie. Duże to jest mieszkanie Heizerów, mimo że twierdzą, że jest małe.
1: Tak, jak powiedział Filip w podcaście, raptem 70 metrów kwadratowych. No przecież co to jest za mieszkanie w ogóle? No i jak się wprowadzali, to był sam beton, gołe ściany i telewizor, a teraz widzimy, że są meble, no ale beton pozostał.
0: Ciekawe, czy tam, wiesz, jak to jest takie małe mieszkanie, to myślisz, że zmieściła się szafa na te wszystkie ubrania?
1: Bo nie, myślę, metrów? Że luzem tam rzucają, tak? Wiesz, gdzieś tam wchodzą, nie, w kąt i tyle.
0: Nie ma łóżka pewnie na kanapie, nie?
1: Na
0: rozkładana
1: betonie.
0: Raczej.
1: Deszcz na betonie.
0: Reasons, Eli Oaks, Lawinia w Meloradiu.

0: Nie wiem jak wy, ale ja za każdym razem jak słyszę ten kawałek, to czuję nadchodzący weekend. Ażbym poszła, no nie wiem.
1: W Melo?
0: Na przykład.
1: No niestety do weekendu jeszcze daleko.
0: A u nas w Melo Radio jest zawsze weekend.
2: Tak, chociaż w Ustce jakby ktoś chciał się bawić na plaży, no to niestety zamknięte.
0: Czekam na twój żart.
1: Ktoś pewnie powiedział... Zamknij ustka.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Dracula, Tame Impala, o. Bardzo lubię ten numer.
0: On ciebie też.
1: O, to miło.
0: I zagramy go punkt.

0: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja.
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
6: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maślan.
12: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90,2 FM.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Iławie?
15: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Ponownie zaczynamy od kinowej propozycji. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na polski film Powiedz mi, co czujesz. Opowiada on historię Marii i Patryka, którzy walczą o dojrzały związek, mierząc się przy okazji z traumami bliskości z dzieciństwa. Godziny seansów znajdziecie na stronie Kina Pasja. Z kolei 4 listopada w Iławskim Centrum Kultury wystąpi Grzegorz Dolniak. Komik zaprezentuje swój najnowszy materiał Eldorado. Powie w nim, czemu niektóre tragedie wcale nie są tragediami oraz dlaczego Polska to prawdziwa potęga. Nie zabraknie oczywiście energii i śmiechu. Start o 19. A 10 października w Iławie odbędą się bezpłatne warsztaty dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie przy ulicy Ostruckiej 54B będzie okazją do odpoczynku i zadbania o własne zdrowie psychiczne. W programie przewidziano warsztaty, poczęstunek i relaks przy dźwiękach mis oraz gongów. Początek o godzinie 14.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
17: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
18: Ula Harciarek on the mic. Do młodzieżowego ośrodka wychowawczego trafi 13-latek, który planował atak w swojej szkole. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Zamknięte plaże w Ustce. RCB wydało alert i apeluje, by na niej nie wchodzić, bo wczoraj znaleziono tam substancję ropopochodną. Nie ma na razie warmińsko-mazurskich czeków turystycznych, bo rozeszły się w niecałe pół godziny. Gwarantowały dopłatę do pobytu. Większe niż rok temu jest zainteresowanie akademikami Uniwersytetu Śląskiego. Stały się dla wielu osób jedyną rozsądną opcją finansową, mówi rzeczniczka uczelni Małgorzata Poszwa.
19: U nas te miejsca w akademikach są tańsze dla studentów. Można sobie wybrać albo pokój jednoosobowy, albo miejsce w pokoju dwuosobowym.
18: Uniwersytet Śląski ma ponad 2000 miejsc w akademikach.
20: Godzina 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do was pytanie. Czego?
17: Pytanie, tak.
20: Nie mówimy do kuriera na literę W.
17: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, też na W, odnośnik na meloradio.pl.
20: Tekstówki są super, ale my byśmy z Mikołajem chyba chcieli jednak głosóweczki od was.
17: Tak, tak. Chociaż do kuriera częściej się raczej pisze SMS-y, ale można mu też głosówkę nagrać. Czego nie mówimy do kuriera na literę W?
20: Tak,
17: wnoś
20: brzmi.
17: To, wnoś to, dziadu jeden.
20: To ja jest
17: płacę
20: nieładne.
17: I wymagam.
20: Nie.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz, Luda Chris w Melo Radio. A czego nie mówimy do kuriera na literę W?
1: Wielu rzeczy najwyraźniej.
0: Artur?
2: Siemanko, do kuriera na literę W nie mówimy wypnij się malutki. No to jest chyba najgorsze, to bym mógł usłyszeć kurier.
1: Myślę, że do nikogo nie powinno się tak mówić.
0: To prawda, to może Daniel.
3: Jeżeli chodzi o kuriera, to on na pewno nie lubi, jak mówi mu się wydaj mi resztę. A ja nie polecałbym też mówić wrzuć to przez płot.
1: A potem, gdzie jest moja paczka? Wywalę cię z roboty.

0: Tiesto, Mockingbird. Dzisiaj taki temat bliski sercu...
1: każdego chyba.
0: Tak, w sumie
1: wszyscy coś
0: tak.
1: zamawiamy, wszyscy potrzebujemy kurierów.
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W, to jest taka lekcja życia dla nas wszystkich. Dziękujemy za głosówki, które nagrywacie na WhatsAppie Meloradio, odnośnik na meloradio.pl. Mateusz?
2: Szybko, zwięźle i na temat można powiedzieć, wróć jutro.
1: No tak, no. To paczka wróci do nadawcy.
0: Magda.
3: Wróć, wymień, włóż we wnękę.
0: Najgorzej. W ogóle ja mam jakieś dziwne skojarzenia. Łukasz?
4: Oczywiście do kuriera nie mówi się weź, wnieś wyżej, bo powie dalej.
1: No chyba, że się mu dobrze za to zapłaci.
0: Że na piwek?
1: Mhm, ale taki...
0: Równowartość paczki albo i lepiej.
1: Tak myślę, że od schodka każdego powinien być płacony.
0: To byłoby coś. Rafał.
5: Do kuriera na literę W można powiedzieć włazisz pan, bo przeciąg robisz. Albo wypchaj się.
0: Nieładnie.
1: Tego
0: bardzo
1: na pewno
0: nieładnie.
1: Nie mówimy, tak.
0: I jeszcze Łukasz na deser.
6: Mówimy do kuriera na literę W, wolę za pobraniem.
1: No właśnie. I kto tę resztę będzie wydawał? I kto to będzie nosił?
0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik na naszej stronie meloradio.pl.

0: Czego nie mówimy do kuriera na literę W? Piotr Rula nam nagrał. Nie, tak.
1: Do kuriera na literę W nie powiemy na pewno, mieszkając na 10 piętrze, że winda nie działa.
0: To jest zbrodnia.
2: Jak winda nie działa, no to złaś pan.

0: Wstawaj, szkoda dnia w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
4: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
4: No tak.
5: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Czego nie mówimy, do kuriera na literę W. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Adrian.
1: Witam Meloradio. Z tej strony kurier Adrian. To ja może powiem, co kurier nie powinien mówić klientowi. Wieczna wiza została aktywowana.
0: Nienawidzę tego, naprawdę.
2: No bo chyba za dużo zamawiasz troszeczkę.
0: Ja już z kurierem jestem na ty, to jest mój dobry ziomek ogólnie.
2: No to czemu ci awizo zostawia?
0: Brzydko. Nie, ten akurat nie, jest taki inny, zastępca jego.
2: Nie lubimy go.
0: No nie, to może na deser, Kasia.
3: Winda nie działa, to mi pan to szybciutko wniesie na 11. piętro.
2: No tak.

0: to jest fajna piosenka. Powiedziała Iga Dudziuk. Trzy sekundy temu.
1: Naprawdę, lubię bardzo. My Place.
0: Ale ty powiedziałeś tak, to jest fajna piosenka.
1: No żeby tak...
0: I ja ci uwierzyłem.
1: Tak?
0: Tak. Ja mi się też podoba.
1: A Mikołajowi?
0: Mikołajowi się.
2: Mi się podoba. No co? No
1: to super.
2: Wszystko mi się podoba.
1: O, to nowość.
0: To chciałem powiedzieć. Tak.

0: Bo Mikołaj, nie wiem, czy wiecie, jest takim człowiekiem, któremu się wszystko podoba, absolutnie.
1: Pięknie.
0: Czy masz inne zdanie?
1: Nie, mam dokładnie takie samo
0: właśnie. A mi się podoba to, co zagramy o 18.
1: A mi się podoba, że teraz jest twój program.
0: A mi się podoba w ogóle wszystko. Jesteśmy jak Mikołaj.
2: Już o 18 zagramy.
0: Żebyście widzieli jego minę. Lumix Self-Aware.
1: No teraz to ty powiedz, co ci się podoba.
3: No przecież już powiedziałem, że wszystko. O co ci chodzi? Coś ci się nie podoba?
0: Iga, uciekaj.
1: Pa.
0: A daj buzi.
1: Mua.

0: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
0: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
1: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
2: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostic w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostic.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
8: Cyberatak na Państwową Uczelnię Zawodową w Suwałkach. Jest duże ryzyko, że przestępcy wykradli adresy studentów i numery rachunków bankowych. Podróż do Świnoujścia trochę się zmieni. Zamiast jednego z promów będzie miejski autobus, bo ceny diesla poszły mocno w górę, mówi rzecznik prezydenta miasta Wojciech Basałygo.
9: Dodatkowo przez tunel będzie kursował samochód z przyczepą do przewozu rowerów.
8: Promy mają wrócić w kwietniu. Europejczycy marnują jedzenie, wyrzucają rocznie średnio blisko 130 kg żywności na osobę. Najwięcej marnuje się na Cyprze, w Danii i Grecji. Inwestujcie w dobry sen, bo zdaniem naukowców obniża on ryzyko wystąpienia wielu chorób. Warto spać 6-8 godzin na dobę, ale my jeszcze nie mówimy dobranoc,
7: Olek. Nie, zdecydowanie. No, my teraz idziemy właśnie w melo.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Turn the volume up. Idę w Melo.
1: No słuchajcie, może wczoraj ze Szwecją nie udało nam się wygrać, ale razem wygramy z resztą tego wtorku, obiecuję. Bo naprawdę mocno muzycznie wam rozpocznę tę godzinę. Calvi Remy ze swoim kultowym Explosion. Oni za moment, a Selfaware od Lumixa to gramy na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

Neptunika. To What If w Meloradio. A co jeśli wam powiem, że mam zaproszenie na naprawdę mocną, nową rzecz, jeżeli chodzi o polską muzykę? Szczegóły za moment, a to już dobrze znane polskie. Dzięki, że jesteś.

0: Wonderland. To nasz polski grzechu, Sibul. W Meloradiu czasem nas podsłuchuje, wiem, więc jeśli to jest ten moment, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mamy 18.18, a Baza to grupa influencerów, którzy mocno rozpychają się w internetach. Ostatnio wbili też na rynek muzyczny, a co za tym idzie, wydają numery, no i zapraszają na swoją trasę koncertową. Na liście miast m.in. Kraków, Gdańsk, jest też Warszawa. No a my zapytaliśmy członków Bazy, jakie emocje im w związku z tym odpaleniem trasy koncertowej towarzyszą. No i posłuchajcie, co nam odpowiedzieli.
1: To są emocje nie do opisania, ponieważ rok temu jeszcze byśmy nie obstawiali, że w ogóle do czegoś takiego dojdzie, no a teraz gramy tą trasę koncertową i naprawdę nie wierzymy, że to się dzieje.
2: To jest dosłownie ostatnie, o czym bym pomyślała, że ja będę śpiewać na scenie dla ludzi, że ludzie będą znać te piosenki, no coś niesamowitego.
0: Ale to się dzieje, no i jeśli chcecie, to jest ten moment, żeby zgarnąć się pierwsze bilety na trasę koncertową Bazy na antenie Meloradia. Mam podwójną wlotkę do Krakowa na 4 października. A żeby ją zgarnąć, no to wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia, no i napiszecie mi, który numer Bazy jest waszym ulubionym i dlaczego. Czekam na odpowiedzi, odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: To każdy twój ruch, tak nazywa się ten numer. Wysłuchacie Meloradia, a my nowości lubimy, więc w tej godzinie zagram wam coś, czego jeszcze na antenie Meloradia nie słyszeliście. Zupełnie premierowo. No ale wcześniej coś, co dobrze znacie. Będzie Rihanna i Only Girl w Melo. To już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
14: Nie, jakie to składniki?
13: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
14: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
13: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

0: No i Samba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Obiecałem kilka ładnych minut temu nowość, no to bardzo proszę, czas ją zaprezentować. No i to jest gość, który chyba bardzo ceni sobie prywatność, bo słuchajcie, nie znalazłem ani konta na Instagramie, absolutnie nic o tym gościu, nawet nie do końca wiem, jak się go wymawia. Ale numer dobry stworzył, to się najbardziej liczy, to ja może przeliteruję. A-L-O-N-R, tak się on nazywa, Alonr, nagrał numer Back to Yours, on się bardzo mocno rozkręcił na TikToku, zobaczymy, czy rozkręci się na antenie Melo Radia i czy wam się spodoba.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. I've been fighting.

0: Nicki Minaj i Starships. Ten numer zawsze wchodzi dobrze, szczególnie wieczorem dodaje energii. Tak podkręcamy tempo. A za chwilę 19 i jeszcze mocniej będziemy to robić, obiecuję. Ale tym razem zagram coś nowszego.
1: A już o 19 zagramy...
0: Fuka i Liwka, chce więcej. Ten numer punktu.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Idę w Melo. No i mamy już punktualnie 19 i to jest ten moment, żeby zagrać w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Za moment ją odpalamy, ale wcześniej gramy Fuka i Liwka. Chcę więcej. To gramy na sam początek Velvet i Chemistry, oni za moment. Tu Pychu, siemano.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Four to the Floor. Ale ja lubię ten numer, to Offenbach w Melo Radio, a my powoli zaczynamy naszą zabawę O czym myśli Pychu, czyli ja, siemano, no a że ja nigdy nie mówiłem, że do normalnych należę, to czasem mam dziwne pomysły i to jest jeden z nich. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy to zrobić. No i każdy z was musiał go mieć kiedyś w ręce, bo jeżeli go nie używacie, to taki lekki przypał. 321-321-777 to nasz numer telefonu, dzwonicie tutaj zazwyczaj totalnie za free. Już za moment będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Na razie się namyślcie, o czym myśli Pychu. Na skarpetki Melo Radia z naszym logo są do zdobycia. Zaczynamy za moment, a to Fairlife i Sleepwalkers.

0: Jak głęboka jest twoja miłość? How deep is your love? Ale się romantycznie zrobiło. Calvin Harris i This Deep Lease w Melo. O czym myślisz? Ale teraz nie będzie romantycznie, teraz będzie twarda walka o skarpety Meloradia, bo mam taki merch z naszym logo do zgarnięcia w ramach naszej zabawy O czym myśli Pychu. Zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i domyślacie się, o co po mojej głowie chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o przedmiocie, którego raczej nie dotykamy z radością, ale raz na jakiś czas musimy. No i każdy z was, mam wrażenie, no musiał go mieć choć raz w ręce, bo jak nie, no to taki lekki przypał. Fajnie, jeżeli tej rzeczy używacie. No to czekam na telefony i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Piotrek.
0: No cześć Piotrek. Jak zgadniesz za pierwszym razem, co się dzieje przez dwa ostatnie tygodnie, to ja po prostu zwątpię w siebie.
1: Mi się raz już udało.
0: No to dawaj, strzel, może drugi się uda.
1: Myślę, że też szczotka do WC.
0: Ja mam, nie wiem, słyszysz, co tu się dzieje w studiu, czy co? Siedzisz w mojej głowie?
1: Mniej więcej. Ostatnio też za pierwszym razem.
0: No właśnie, ja wiem, no jak to się dzieje w tym tygodniu, no?
1: Ale to nie było w tym tygodniu. Chodziło o to, gdzie można się dobrze bawić.
0: Wy już tak ogólnie od dwóch tygodni zgadujecie za pierwszym razem, no?
1: I coś takiego, to chodziło o ten, o kręgielnię.
0: A co cię nakierowało na szczoteczkę do toalety?
1: No tak, jakoś tak. Wszedłem w twoje komórki i...
0: Piotrula, ja muszę chyba zresetować moją głowę, bo ty w niej siedzisz zbyt dobrze. O czym myśli Pychu?

0: Wasted. No muszę wam uczciwie przyznać, że to jeden z moich faworytów na naszej playliście. Gnarly w Meloradiu. 19:28, a w tej godzinie powiem wam jeszcze, co teraz dostają na prezent sześciolatki. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Dance. Yes.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cappuccino, caffè latte.
9: Co robisz?
8: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
10: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé, łatwo o dobry dzień.
11: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.

Potwornie dobry numer. To Monster i Lumix z Gabrym Pontem w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. Gdybyście zastanawiali się, co dać na prezent sześciolatce, to znalazłem świetne rozwiązanie. No słuchajcie, właśnie przeczytałem, że Andziax, jedna z najpopularniejszych influ w Polsce, kupiła swojej małej córce szminkę. I to nie taką zadychę, tylko szminkę jednej z ekskluzywnych, takich najbardziej ekskluzywnych marek. No przypomnijmy, że wcześniej dostała też najnowszy telefon, taki z jabłkiem nadgryzionym. No jedni komentują, że super, że zazdro, inni mówią, że jest to słabe, ale ja wiem na pewno, że jak Andziax kiedyś zrobi casting na adoptowanego syna, to będę pierwszy w kolejce. Mopi i Just a Little Bit More. To nowka sztuka na antenie Mela.

0: Exo, Pau Jonathan, to Drive. Tak, podkręcamy tempo. 20 się zbliża, no a po niej to pogramy. Oj, też fajnie. Jak jedziecie samochodem, to na pewno się uśmiechniecie, bo będzie dużo dobrych numerów, tak, żeby za kółko siadło.
1: A już o 20 zagramy.
0: Ile Jauks i Lavinia Reasons. Tak, rozpoczniemy, a potem będzie tylko lepiej. Adam Lambert, widzę, że się szykuje. Będzie dobrze.

0: Autopromocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
4: Jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
5: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
4: Już od 6:30.
5: Podkręcamy tempo.
3: Waldek Darłak.
5: Marcin Sikora.
3: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Cześć, tu Baza!
19: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
20: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
21: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
2: Ile kaw macie dzisiaj na liczniku? No bo dziś mamy dzień kawy, ale ja mam dla was coś, co zdecydowanie doda wam energii więcej, bo Melo tak podkręca tempo, że na pewno nie zaśniecie. I Lajoks, i Lawinia. Oni na początek, Adam Lambert, i Ben i Easy Bizu, oni się szykują, za moment dla was zagrają. Tu Pychu, siemano.

0: Kto wybałza jeszcze tak trochę wakacyjnie, bo mimo, że październik się zbliża, to pogoda dopisuje, nie możemy na nią narzekać. 15 minut po 20 słuchacie Meloradia. O tej godzinie nie można już pić kawy. No, dziś jest dzień kawy, więc stwierdziłem, że sprawdzę, do której można sobie ją nalewać, żeby było tak, wiecie, w miarę nieszkodliwie. No i podobno godzina 16. To jest ta bariera, której przekroczyć już nie można, no bo to źle na nas wpływa i potem mamy trudności z zasypianiem. No to skoro już dzisiaj nie wypijemy, to może pomyślmy o jutrze, o poranku. O której wy zwykle pijecie pierwszą kawę? Jestem mega ciekawy waszych przyzwyczajeń. Dajcie mi znać głosówką na WhatsAppie Meloradia, o której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa i czemu tak wcześnie. Czekam na głosówki. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Za te najfajniejsze wasze przyzwyczajenia będę miał dla was skiety Meloradia, nasze skarpetki z logo. Meloradio!
1: Baby, czemu chcesz ze mną walki?

0: Accent, Sira i Misha Miller, to Don't Leave Kylie w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 20. Dziś mamy dzień kawy, no i ja zapytałem, o której wypijecie pierwszą kawę. No to Tomek, dawaj.
1: O godzinie 6:00 odpalam ekspres, jak tylko otworzę oczy. I lecą 3 podwójne espresso.
0: Proszę bardzo, szalejesz Tomek, ale ja to rozumiem, potem włączasz Melo Radio i dlatego jeszcze o tej godzinie stoisz na nogach.

0: ci oddać.
1: Sobel w Melo.
0: Wiesz, że mogłabyś się zgubić, jak znowu powiesz, że...
1: Kochasz? Takie pytanie 20 minut przed 21, no a ja pytam was o kawę, bo dziś mamy jej dzień, no i pytam, o której wy zawsze zaczynacie pierwszą kawusię? No, której się u was ekspres odpala i właśnie ją przygotowujecie? No to ja słucham głosówek, które wysyłacie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Piotrek?
2: No, szklanka kawy, u mnie też śniadanie pierwsze. I ono jest zazwyczaj około 7:30, coś takiego.
1: Bardzo, Piotrek, mnie podniosłeś na duchu, bo powiedziałeś, że to śniadanie pierwsze, czyli nie tylko ja jem więcej niż jedno. Aga, jak to u ciebie wygląda?
3: Kawka z rana jak śmietana.
1: O.
3: I nieważne, o której godzinie, każdy z nas, czy rano, czy po południu, czy wieczorem, wypija sobie kawkę.
1: No dokładnie, no, bez kawusi to nie ma dnia. Meloradio, è tutto che ho preciso.

0: Rok 2010. Wtedy paliwo kosztowało 4 zł za litr. No i słuchaliśmy w samochodach tego numeru. Commander, to David Guetta i Kelly Rowland. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. No a dziś, słuchajcie, mamy dzień kawy. No i ja zapytałem, o której wy pijecie pierwszą kawusię. Wysyłacie cały czas głosowy na WhatsAppie Meloradia. Piotrek.
1: Cześć, witam, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Pierwsza kawa, nawet o 15:00. Wtedy jak się wstanie. A i tak przed 16:00. Pozdrawiam.
0: Oj, Piotrula, rozmawiasz z gościem, który zaczyna swoją pracę codziennie o 18:00. Ja cię rozumiem. Dla mnie 15:00 to też 15:00 rano.
2: A już o 21:00 zagramy.
0: O 21:00 wieczorem. Andy Dust i Harris, Zakaria. Ten numer punktualnie właśnie o 21:00 przejmuje playlistę Meloradia. Zagramy go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
7: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
8: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
7: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Idę w Melo.
1: O której godzinie wlatuje u was pierwsza kawa, Artur?
2: Wjeżdża, gdy już się budzę. No bo sobie robię wieczorem i tak trochę dopiję i zostawiam.
1: Czy ty, Artur, pijesz zimną kawę? Nie wiem, czy to legalne. Andy Dusty Harris, Zakaria, to na początek. Tu Pychu, siemano.

Młody i zdolny, ledwo 22 lata na karku, a już takie sukcesy. Thomas Gray, Heaven w Meloradiu, 15 minut po 21. Odkryli luksusowe apartamenty w więzieniu. Słuchajcie, w Indonezji potrafią się bawić. Właśnie czytam o tym, że tamtejsze władze troszeczkę oszukiwały, no i przestępców zamiast w celach, to trzymały w apartamentach z telewizorami, lodówkami, wypchanymi procentowymi napojami, czy nawet w pokojach z symulatorem golfa. No nie wiem jak wy, ale ja to mogę tam pójść siedzieć nawet na ochotnika. Od zaraz.

0: Wielka szkoda, że tego gościa nie ma już z nami. Ale została jego muza, Oliver Tree i Missio z Robinem Schulzem. Tak podkręcamy tempo, 21.29 na zegarach. Macie ochotę na nowość?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jeśli tak, to dobrze się składa, no bo my oczywiście tych nowości gramy wam całą masę, no i czas na kolejną z nich. Od gościa, który rozkochał nas w ostatnich miesiącach numerem Waterfalls, tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. James Hype i Confession.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Armin van Buuren i Sasha w Meloradio. To Everlasting, czyli numer 1 30 Meloradia. No i o tym hicie będzie się jeszcze długo mówić, coś mi się tak wydaje. 16 minut do 22 i długo będzie się mówiło też o pewnej parze w Warszawie, no bo mleko się rozlało, jak czytam, na warszawskich alejach jerozolimskich. To w samym centrum stolicy para oddała się miłosnym uniesieniom. Tak przy wszystkich, na dworze, niedaleko Warszawy Centralnej. No może mieli iść na pociąg, ale inny pociąg okazał się silniejszy, nie wiem. No ale szkoda, że tak kosztowny, bo teraz mogą za niego zapłacić nawet 1500. Ale wrażenia to na pewno bezcenne, co by nie mówić.

ale to jest fajne. To nowość na antenie Meloradia. Peggy Gou i Ira Star. Numer, który nazywa się Wo-men. No i tak gramy jeszcze przed 22. O, wo, ale będzie dużo menów i womenów po godzinie 22. Ebony Hearts, od tego sobie rozpoczniemy.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: Melo Radio. Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu,
1: czekaj z wypłatą.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Radio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM. Autopromocja. Festiwaland on Air w Meloradio.

tu Meloradio.